Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Widziałam was w autobusie, chyba też nie lubicie poniedziałków, ale przynajmniej szybciej skończycie. A parasol macie? Może się przydać. Krótki rękawek też, bo 20 stopni ma być w Opolu, jutro tylko 12. A to już sprawka zimnych ogrodników. Przymrozków nie przyniosą bez obaw.
0: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
3: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6 SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,35, a za diesel

0: 22703. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
1: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
2: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamień jakiś na szans, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
0: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
3: SK Opole News.
4: Dorota Sań, ponad 1000 uczniów 8 klas Opola rozpoczyna swój maraton. Dziś egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Na wyniki, podobnie jak maturzyści, będą czekać aż do lipca. Drogowcy demontują rusztowanie przy moście nad Białą Głuchołazką. Most w Głuchołazach, zwany betonowym pancernikiem, prawie gotowy. Trzeba jeszcze zrobić jezdnię na moście.
5: Oraz montaż krawężników, kap chodnikowych.
4: Mówiła Agata Andruszewska z Dyrekcji Dróg Krajowych. Kierowcy mają wjechać na most w drugiej połowie roku.
3: Jankes,
6: Kama
3: i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: 2 minuty po godzinie 6:00, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
8: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana kama.
7: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankes.
8: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
9: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
3: Jankes,
6: Kama
3: i Wiktor.
7: No to 664-402-302, messengerowe bla bla bla. No i właśnie.
9: Polać wam.
7: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest. I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam, Eska, z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi. W sensie ja wiem, że to jest po to, żeby było lepiej, ale no jutro szpital i w środę zabieg i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia. Pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama, Kama
0: i Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna? Mhm. To teraz. Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek. Daleko

0: przybijamy gwoździa. Czy też gwoździe, kwadrans poszło tutaj.
1: Poranny pracowanie.
2: Ja dziś rano zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy, więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną Kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
3: Rozżalona.
2: Rozżalona?
3: Bo weekend trwał krótko.
4: Biedna Jadziunia, Jadzia, wspaniała.
0: Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
3: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico? Ty wiesz, kto w ogóle Jadziu gra w El Clasico?
3: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
2: Ja też nie wiem.
5: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
2: To taki żart.
0: A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
2: Mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Pirowski.
5: Tak jest?
0: Jest
6: afera.
0: Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
5: Tak, ale jest afera związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Mm-hmm. Tenże pies wykonuje sztuczki. Mm-hmm. I podobno internauci są oburzeni,
0: że wygrała taki
5: że
0: talent.
5: Nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa. I piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami! No, takie są komentarze.
0: A, proszę, ciekawa historia.
3: Wiecie, co robią internauci? Psiotą.
0: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
5: Tak.
0: Że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
5: Albo tak, albo tak.
0: Okej. Okay. No. Ale ważne, Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
2: A ja jak dorosły chciałabym być Marysią Jeleniewską. Tą influencerką.
5: Tak.
2: Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, to w dodatku bogata i kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek i teraz w sumie jest mile zaskoczona. Oj.
5: O, mieszkania, o, jak fajnie.
2: 1, 2, 3.
5: O, proszę, o, ja mam, naprawdę? Mm.
3: Znam to uczucie. Tak? Kiedyś znalazłam 5 zł w spodniach do prania.
7: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Gorzej, jakby się w pralce mieszkanie obijało.

0: za chwilę 6.30. Dzisiaj o poniedziałkowe przymiotniki was pytamy, a niestety to był tragiczny weekend, jeżeli chodzi o żużel.
1: To znaczy, no, trzymałem kciuki oczywiście za młodego żużlowca, chłopaka, który no, miał okropny wypadek. Bardzo mocno kibicujemy, na pewno za kilka chwil będziemy o tym między innymi mówić w newsach. Halo.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taksi Opole 9622.pl.
4: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
5: Twórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
6: Już 16 maja o godzinie 10 widzimy się przy Malinowej Wiacie. Mosir Opole zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i ich pupili. Czeka na Was wspólny start i meta, mnóstwo pozytywnej energii oraz wyjątkowe medale dla uczestników, tych na czterech łapach i ich właścicieli. Dodatkowo quiz wiedzy o pupilach i moc atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na zmierzymyczas.pl i dołącz do zabawy. 16 maja, Jezioro Malina. Do zobaczenia!
7: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
14: Podwórna do Polemi według prognoz tak ma być przez większość dnia, a na naszych termometrach teraz 11 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś na nich 21 kresek i z każdą minutą coraz więcej samochodów na opolskich drogach. Uważajcie, bo po co się denerwować w poniedziałek.
12: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
15: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik uderzył, odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Dziś pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty, ale wciąż trwa. Mają też matury. Na egzaminie dojrzałości uczniowie rano zmierzą się z rozszerzoną matematyką, a po południu rozszerzony i dwujęzyczny rosyjski. Te egzaminy piszą już tylko maturzyści, którzy chcieli. Bełchatów dołącza do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
16: Pada w ucho. Coś nowego.
17: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
15: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
15: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC zwarta zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Jankes, Kama.
18: Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: Dzień dobry, wam
20: Dzień
19: mówimy
20: dobry.
19: Poniedziałek.
20: Dzień dobry, witamy. Mamy się dobrze, wy też macie się dobrze. Pytanie, jaki przymiotek najbardziej ma się dobrze do was?
21: Hej, Eskowicze, ja jestem pourodzinowa Wiktoria, ponieważ wczoraj skończyłam podwójną 18. Dobrego tygodnia dla was wszystkich. Pozdrawiam serdecznie.
20: O, a to jest grająca Eska.
19: Oczekamy oczywiście na więcej 664-402-302 lub eskowy messenger bla bla bla.

0: ale fajnie, ale miło, ale przyjemnie. Miley Cyrus, 6:40, 20 minut do godziny 7. Oho! Słuchajcie, no jest, poważnie się robi.
1: No i słusznie, bo my co prawda zazwyczaj nie gadamy o polityce, ale jest hit. Nie mogliśmy przejść obok niego zupełnie niezauważenie.
0: Jest hit rzeczywiście, to ja mam hit a propos tego pana. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
1: Jak się okazuje, wiadomo. Zbyszek Ziobro, który przez ostatnie miesiące ukrywał się na Węgrzech,
0: był minister sprawiedliwości.
1: Został w weekend zauważony i sfotografowany na lotnisku.
0: Gdzie?
1: W USA.
2: Ło, brawo! Przypominając sobie ksywę, którą kiedyś nadano panu Zbigniewowi, powiem tak. Ziobro zdziwienia. Radio
3: SK. America loves Poland and America loves the Polish people.
4: Reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
10: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tak, to jest SK. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Happy birthday to you. Iza, Iza.
2: Anio, Anio.
1: No właśnie, nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień
0: może
1: dobry.
0: Tak. One razem.
3: Witam, witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Ale Iza, kim jest dla ciebie?
3: Moją siostrą.
2: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą dzielone pieniążki.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
3: Tak, oczywiście.
2: Ach,
3: ale prawie jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w tę koniugację rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
2: To ja daję na kamę.
3: Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
3: Siostra cioteczna. Kochane się.
2: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
2: Ale kuzynka też może być,
1: no,
2: prawda?
1: No, wy jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
2: No tak, ja z Gorzowa, ale... Wiktor Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Andziu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
3: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam,
3: nie zapomniane.
1: Ale...
4: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
4: Pijąc sfermentowane mleko.
2: Jego, czego tobie życzyć? Powiedz, powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
3: Jeszcze raz?
1: Czego ci życzyć?
0: To się stanie na pewno, Janka, z obiecą, więc tak. Uważaj na słowa. No.
3: Na pewno zdrowia i samych wspaniałych chwil.
0: I to się stanie na pewno.
2: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
0: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
2: No i oczywiście.
0: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?
3: Żeby przeżywać każdy dzień na wesoło.
1: Fajne.
2: Słyszeliście?
1: To. Fajne,
2: no,
1: tak.
2: Proszę sobie tutaj dziary walnąć na czole i będzie dobrze.
1: I zawsze jak patrzysz w lustro, to się od razu uśmiechasz.
2: Na wesoło.
0: No, kuzyni.

0: Bardzo mocno rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój egzamin w życiu.
1: Jezu, super! Tyle emocji, wspaniale!
2: O tym stresie, tak, zaraz w newsach.
0: Marcin, proszę!
2: Jakub Krzyżak!
3: Przepraszam, jestem.
4: Reklama.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
23: Sporo aut już na uliczkach przy placu Kopernika i na Piastowskiej. Gęsto zaczyna robić się też na Oleskiej i Ozimskiej, a na opolskich termometrach teraz 11 stopni. Przez cały dzień ma być dość pochmurnie, a wieczorem może troszkę popadać. Na noc meteorolodzy przewidują mocne opady.
21: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
24: Minęła 7, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę. Konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. W studiu Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co zrobią polskie władze.
25: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw.

0: związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku. W sobotę dwa skutery zderzyły się ze sobą. Zginął 18-letni sternik, drugiemu nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Egzamin ósmoklasisty startuje już za 2 godziny. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami, mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie.
2: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, chodzi tutaj o lektury, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
1: Na pierwszy ogień o 9:00 język polski.
3: SK Opole News.
4: Uwaga kierowcy, kolejne utrudnienia w naszym województwie. Dziś drogowcy rozpoczną remont obwodnicy Grabina w stronę Jakubic na Krajowej 46. Do końca czerwca będzie obowiązywał tam ruch wahadłowy. Oficjalne otwarcie nowego przedszkola w Lugrzyma odbyć się 1 czerwca. Teraz trwa wyposażanie placówki, które we wrześniu będzie mogło przyjąć 100 dzieci. Więcej autobusów przed dzisiejszym meczem Odry z Pogonią. Kibice na Itaka Areny dojadą 1, 5, 9, 12, 18 i 28. A pierwszy gwizdek o 18:30.
5: Jan, Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Good morning, poniedziałek 11 maja.
7: Jak słychać, mówi do was o rozbudzony Jankes.
8: Yes. No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
6: Pamiętacie tego klasyka?
9: Witam wszystkich, jestem zajechany Zygmunt.
10: Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
9: 19.
8: Eskowy Messenger czeka.
6: Telefon eskowy też czeka. Dodajcie przemiotnik do swojego imienia.
11: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Eska.
1: Eska Opole.
2: Heja Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: Wszyscy jesteśmy jak ta poranna Dracula, tylko że my wysysamy kawę. Dzień dobry w poniedziałek, 9 minut po 7 rano.
1: Ja generalnie jestem osobą, która łatwo się wzrusza, ale jak to widziałam, to się wzruszyłam nawet bardziej niż ja się zazwyczaj
0: to powiedz,
1: wzruszam.
0: Co widziałaś?
1: Widziałam, jak Sir David Attenborough miał składane życzenia urodzinowe i cała wielka sala śpiewała mu 100 lat, tylko po angielsku, czyli Happy Birthday to you.
0: Trzeba przypomnieć, że Sir David Attenborough w ten weekend, uwaga, facet skończył 100 lat!
1: Dla tych, którzy gdzieś żyli pod kamieniem, to pewnie o nich właśnie Sir David Attenborough mówił, bo to jest miłośnik przyrody i najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
0: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babć.
1: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi, mniej więcej?
0: On mówi o tym,
2: o właśnie,
0: że lwy leżące obok siebie właśnie rozpoczęły kopulację.
2: Wielkie brawa, naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, że tak cudze chwalimy, swego nie znamy, chociaż znamy oczywiście, my mamy swojego Davida, prawda?
1: No i ma na imię Krystyna.
3: Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.

0: 17 minut po godzinie 7 po weekendzie, sporo rachunków.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Co poniedziałek odrobinę was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o sporo.
3: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
4: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, za co mamy zapłacić te 700?
3: Właśnie, co ty kombinujesz? Co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
2: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
0: O, dziękuję, Kama.
4: Dzięki. Ale wiecie co, wpadłam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
3: I nie chodzi, nie chodzi o rolki na Instagram.
4: Nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
2: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
3: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
4: Dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
0: No pewnie wjazd na wesele na rolkach, no to rewelacja. Ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
2: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
4: Tak, sukienkę mam. No to nawet dwie.
2: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
4: Nie, wszystko się jeszcze ładnie dopasuje.
3: Dlaczego wy robicie wszystko, żeby nie zapłacić dziewczynie za to?
2: Nie, po prostu chciałam zauważyć, że ona wygląda świetnie,
0: bo ja mam rolki, u mnie w garażu jest wszystko.
2: Ojej.
0: Sąsiedzi wiedzą o to.
2: Czyli oczywiście. Za pół roku mogłaby się dostać.
3: Porównajcie stopy. Jaki masz rozmiar?
0: Jaki rozmiar?
4: 38.
0: Super! To tylko, że trzeba jeden przód. Ja mam 43.
2: Nie,
0: ja mam większe.
3: Odetniemy szlifierko.
0: Ja odwrotnie już chciałem tam jeszcze jakieś dziury robić. Watę pani wepchniemy, będzie dobrze. Pani będzie miała taka...
4: To niewygodnie, jak z watą.
3: Adriana, ja jestem jedyny, który chce to zrobić, ale na szczęście ja też mam tu przycisk od płacenia, więc teraz słuchaj, patrz. Wciskam i leci przelew.
2: 699 zł. Płacimy za twoje nowe rolki, po to, żebyś miała lepszą formę fizyczną, emocjonalną i żebyś była absolutnie gotowa na to, żeby wjechać w swoją nową drogę życiową. Normalnie na czterech kółkach, czyli na jednej nodze.
4: Albo trzech.
0: Powiedz nam jeszcze, kiedy będziemy śpiewać, a teraz idziemy na kawusie, ha, ha, ha. Kiedy?
4: 26 września.
0: Proszę bardzo.
3: A do tego czasu to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
4: Dokładnie. Dzięki.
2: Tylko nie połam się!

0: O, Janki, ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso, Sabrina tak. Carpenter.
1: Ja nie, mówmy po polsku Espresso.
0: A, no. Cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
2: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
3: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie
2: lecimy.
3: Lecimy. No właśnie nie wiadomo.
2: Się pojawi w studiu.
4: Może ja też nie wiem, w życiu nie wiem.
2: Nic nie wiem, no.
1: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny, no i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
5: Lecisz na odlot ściśle tajny.
6: Super, bardzo się cieszę.
7: Nie będziemy mieli lekcji.
1: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
2: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31, dokładnie, w tych dniach.
1: Nadal lecimy. Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszam.
0: Wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
8: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd? Odlot ściśle tajny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lis. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720 820 668 720 820 668. Volvo Grupa Lis. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, Opole! W końcu masz coś, co pasuje do twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper. Bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole. 32 6 milionów.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
7: Już bardzo gęsto zrobiło się na opolskich drogach. Zwolnicie m.in. na Wrocławskiej, jeśli jedziecie w kierunku centrum, ale też na Oleskiej, Ozimskiej, Piastowskiej czy na Plebiscytowej. Nasze termometry pokazują teraz niecałe 12 stopni maksymalnie. Zobaczymy dziś na nich 21 kresów.
5: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
8: Jest 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy, na czwórce są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej 1,5 godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: SK Sport News.
8: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocieretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Youngers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
12: W zależności od tego, w którą stronę zawieje, to mamy różne zapachy w studiu. Przed chwilą była kiełbasa, a teraz zielonym ogóreczkiem pachnie.
11: Słuchajcie, no rzeczywiście tutaj, no, jest na bogato z samego rana.
13: My jesteśmy pachnącymi prowadzącymi, a wy? Jaki dacie sobie przymiotniczek?
14: A ja Sylwia przedurlopowa. Od poniedziałku cały tydzień urlopu w Neapolu. Pozdrawiam.
12: A jeśli słucha nasz dział techniczny, to po prostu chłopcy mają takie perfumy. To nie to, że to jedzenie w studiu, nie.
11: Naprawdę? Ja tak pachnę?

0: 20 minut do 8 zostało. Mówiliśmy już dzisiaj o odlocie ściśle tajnym, że się zgłaszać przez apkę można i że dzisiaj zresztą już pierwsze dwie osoby poznamy, które polecą z nami, prawda?
1: Polecimy, ale wcześniej zajrzymy do samolotu. Nie naszego oczywiście, ale eksperci lubią zaglądać tu i tam. No i jest wynik tego, gdzie w samolocie jest najmniej...
2: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
2: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu. Mówi: dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
0: No to gdzie jest najbrudniej?
1: Badania pokazują i uważajcie, że w samolocie najwięcej niebezpiecznych bakterii czai się w kieszeni pod fotelem pasażera.
2: Tam w tym takim przed, czyli ten taki na plecach tego poprzedniego fotela.
1: A to ja, kieszeni przed fotelem, tak.
0: Jak będziemy lecieć w takim razie, to ja swój telefon i książkę schowam w toalecie.
3: Jankes. I Wiktor.
2: A kartę kredytową też mógłbyś tam zostawić.
0: I kanapkę.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
6: I po reklamie.

0: To o mnie śpiewają.
1: Tak, o mnie.
2: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
0: No mówię o mnie. 10 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
2: I też tematy tobie bliskie.
0: Ta, prawdę?
2: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
0: O!
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłam?
4: Bartłomieja.
5: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Nie wyważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki. To pan?
4: Tak, zgadza się.
5: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
4: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
5: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
4: No dobra.
5: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
4: No nie, no wolałbym tylko raz.
5: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
4: No a o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
5: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym usieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane. I to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12. A pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
4: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
5: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
4: No dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
5: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale to przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na usienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
4: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
5: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
4: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
5: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
6: Cześć, kochanie, zostajesz wkręcony w Radio SK.
4: Aha, dobra.
6: Kocham cię.
4: Ja ciebie.
6: Nie gniewaj się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się.

0: co ty tam kaszlesz do mikrofonu?
1: Kaszlę, że za momencik będzie godzina 8.
0: A po godzinie 8, no, władujemy kogoś do samolotu, który wkrótce leci z nami na odlot ściśle tajny.
1: No jasność, nie na siłę, to nie porwanie, sami się zgłaszacie, babce naszej, hej.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Przecen.

0: gwiazdkę miał źle.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
16: Bardzo gęsto już na opolskich drogach. Zwolnicie m.in. na Wrocławskiej Budowlanych w kierunku centrum i zanim wjedziecie na Niemodlińską, też chwilę będziecie musieli odstać. A nasze termometry pokazują teraz niecałe 15 stopni. W nocy ma dość mocno padać, a notować mamy w okolicach Dyszki.
14: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
17: Jest 8, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
18: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
17: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
19: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
17: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.
20: SK Opole News.
16: Michał Przybyła. Prokuratura zbada okoliczności śmierci osoby, której z węgla

0: Zgłoszone ciało znaleziono po pożarze pustostanu w Krapkowicach. Ogień wybuchł w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Chrobrego. Na miejscu pracowało 6 zastępów straży pożarnej. Budowa nowego mostu w Głuchołazach wchodzi w kolejny etap. Drogowcy dziś i jutro będą wykonywać jego nawierzchnię. Później przyjdzie czas na próby obciążeniowe. Sławek Uniatowski będzie gwiazdą tegorocznej edycji Oceanów. Ogólnopolski konkurs, na którym prezentowane są teksty Agnieszki Osieckiej, odbędzie się 20 maja w Niemodlińskim Ośrodku Kultury.
1: Kama i Wiktor. W radiu. No i 8:02. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
2: No właśnie, i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
1: Halo, halo.
3: Cześć, Eska. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
4: Dziękujemy.
2: Patata i jedziemy dalej.
1: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
2: Siano.
1: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
2: Banany.
1: Cukier też chyba, prawda? Tak. Kostki. Daj ten cukier, który tam masz. Dla konia naszego.
4: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: tutaj Radio Sofia, 9 minut po godzinie 8, poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie?
1: Tak, tak się muszę ubrać. Popraw się, okularki załóż.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Słuchajcie, no, jeszcze jedno imię damskie, Justyna. Justyna Styczkowska. Właśnie
3: ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych portalach.
4: Że ona bierze, przepraszam, przerywamy program, ona bierze to samo, co Krzysztof Wibisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: Powiedz. No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Styczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
0: I co tam u nich?
1: I mówi tak, on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam, koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy ona

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala. Teddy Swim z 15 po 8.
1: Wujek Teddy. Fantastycznie, jak zwykle wybrzmiał na Antoniewski. No teraz to po 8 zabieramy się za... No właśnie, uważajcie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
3: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest...
4: Tych ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no bo to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie, no i tam właśnie właśnie do gry.
4: No i zrobiła to Ola, dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Cześć. Ola, czym ty się ostatnio zajmujesz po godzinach pracy?
5: Remontowanie mieszkań.
4: Ale to takie hobby, czy raczej twoja robota?
5: Nie, to i chyba nie hobby, nie robota, tylko akurat przymus. I tak sytuacja wygląda życiowo, że trzeba się wziąć i zrobić.
1: Ale co, jakieś stare mieszkanie swoje stwierdziłaś, że nie wiem, wyremontujesz, czy wzięłaś sobie kredyt na całe życie?
5: Nie, to jest mieszkanie mojej przyjaciółki, że radzimy sobie same, mamy TikToka i inne media społecznościowe, to korzystamy po prostu.
1: Remont z TikToka, ludzie kochani!
4: Jedyne rzeczy takie tutorialowe, które są z internetu, no to ja gotuję tylko i wyłącznie i to nie zawsze wychodzi, więc mam nadzieję, że wam wychodzi to lepiej.
5: Tak samo jest z remontami.
0: Jest taka seria filmów, nie wiem czy widzieliście, gdzie jest paru takich Hindusów, którzy potrafią po prostu w jeden wieczór z piachu zrobić zamek, także to wszystko się da. No.
1: Ale czekaj, co fajnego już zrobiłyście? Położyłyście na przykład płytki?
5: Położyłyśmy.
1: I co?
5: Odcięłyśmy na przykład farbę na ścianie, połowa jest szara, połowa jest biała.
1: Na
5: przyklejanie taśmy albo jakichś różnych wzorków, wyszło średnio.
0: Brzmisz Jankes właśnie, jakbyś nie wierzył, wie? Jakbyś wątpił.
4: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu.
1: Czy macie wolny termin, dziewczyny?
5: Oczywiście. Więcej doświadczenia, już będziemy bardziej przygotowane.
4: No, ale my tu gadamy o remoncie, a od remontu, wiadomo, od czasu do czasu trzeba odpocząć, więc rozumiem, że chciałabyś polecieć razem z nami.
5: Zgadza się.
4: A kogo zabierzesz ze sobą?
5: No właśnie, Olę, moją przyjaciółkę, z którą robimy ten swój remont.
4: Ale tu się jedna rzecz nie zgadza, bo ludzie w Polsce biorą urlopy po to, żeby robić remont, a wy od remontu chcecie sobie wziąć urlop.
1: Ale to nie wyremontujemy coś tam, gdzie polecimy, spokojnie.
0: Tak, jak będzie impreza,
4: w
0: pokoju.
4: Się Wiktor popsuje.
0: Bo na przykład może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
5: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
4: Znajdziemy na YouTubie.
0: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to... one zabiera koleżankę, swoją przyjaciółkę, TikToka i całą resztę.
0: I wiaderko gipsu.
1: Tak,
4: dokładnie. Ola, ponieważ my cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, to może uruchommy pierwszą podpowiedź i razem wspólnie postarajmy się rzucić jakieś pomysły, dokąd możemy się spakować.
0: Jak co roku, jak zawsze jest z nami przystojny kapitan, posłuchajcie go.
6: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: I to już? I skąd pochodzi Krzysztof i Misz?
4: Okej. Okay.
0: Czy ty masz jakieś podejrzenia, Aleksandro? Gdzie to może być po tej pierwszej podpowiedzi?
7: Ale co to może być w ogóle? No?
5: Miasto młodości.
4: No? Ja mam pomysł. Sosnowiec? Zabiorą nas do Ciechocinka.
5: Trochę właśnie senatorium, jakaś woda źródlana.
1: Mamy to, Ciechocinek póki co, ale zobaczymy, co jeszcze.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Wyobraźni, teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie Jankes ma okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: O nie, Janki, proszę cię.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
3: Warsztaty, festyn, a może koncert?
2: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
4: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
16: Szczyt komunikacyjny na opolskich drogach. Zwolnicie m.in. na Wrocławskiej, Budowlanych, Piastowskiej, Książąt Opolskich, Oleskiej, Ozimskiej, ale też na Krapkowickiej czy Spychalskiego. A nasze termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 21 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
17: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na se.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
18: Wiktor
19: w Radiu SK.
20: No i pięknie lecimy dalej w poniedziałek. Który dzisiaj? 11 maja już?
21: Musiałeś sprawdzić?
20: Tak, właśnie jakoś tak, no.
17: Słuchajcie, jesteśmy maja. W radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
22: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
17: Mata i data. Szczegóły matowe na sk.pl.
20: A Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła. Stadion Narodowy i koleżanka Sanach.
23: Miły

0: Dzień dobry Państwu, witamy, 8.38. Na chwilę przenosimy się do pięknego kraju pod tytułem Węgry.
1: Tak jest, dzieje się na Węgrzech, tam nastąpiła zmiana pawiana, który kieruje krajem.
2: Zmiana władzy, chciał powiedzieć kolega.
0: Ja kiedyś grałem w Węgry Birds, to było wspaniałe.
1: No właśnie, Ziobro też grał
0: ostatnio. A ta gra w ogóle jeszcze jest?
1: Pewnie proszę. Tak, okay, chyba dobrze, tak. Proszę.
2: Okazuje się, że nowy premier Węgier pierwszy raz w ten weekend przemówił do narodu. No i jak wiadomo, nie wszyscy mamy węgierską telewizję u siebie w domu, więc ci, którzy oglądali to na TVN24, to mogli się delikatnie zaskoczyć, ponieważ pan tłumacz tak się wzruszył, że przetłumaczył... A zresztą sami posłuchajcie.
3: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Zapasy erotyczne. Zniszczyli wszystkie zapasy erotyczne na Węgrzech?
2: Wszystkie. No to wszystkie.
1: Nie. Ale słuchajcie, nie ma co się dziwić. Węgierski to jest najtrudniejszy język w Europie.
4: Ege się gedre ciokolo masajot osto kujo kojot odo buroki.
5: Coś ty powiedział, że co?
4: No tak gość powiedział, w Budapeszcie i buraki kupił. Radio
6: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
17: I po reklamie.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na SK.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
2: Proszę, bo tak sobie tutaj...
3: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu on ten poranek wciąga nosem.
4: Wychodzę stąd.
3: Z nami jest Kama, dzień dobry.
5: Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
5: Dokładnie tak.
3: Kto jest największym fanem maty u ciebie w domu?
5: Moja mama.
0: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
5: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem maty niż moja młodsza siostra, która ma 13 lat.
3: Który numer kocha najbardziej?
5: Który numer? Jored de Mar.
0: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też. No.
3: Wyjdźmy z tego
5: tak,
3: tematu.
5: Dokładnie.
3: Wiktor się rozmarzył. No to rozumiem, że jakbyś dostała bilety na matę, to idziesz z siostrą czy z mamą?
5: Z mamą, bo to mama jest największą fanką.
2: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
5: Oj, no to mama.
4: No, czyli mama.
5: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja to mamę tylko zabiorę.
3: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
5: Super, dziękujemy bardzo.
2: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle, no akurat na PGE Narodowym, bo Mata bardzo lubi grać w piłkę, no to będzie okazja. No.
0: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta.

0: fajnie tutaj ta gitarka gra w tym utworze. To jest cały czas moje takie niespełnione marzenie, żeby nauczyć się grać na gitarze.
1: To już się nie uda.
0: A na wyjeździe nie uda się? Na odlot fizjotajny?
1: W tym wieku mózg nie przyswaja nowych informacji.
0: Kamal już zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
2: No, dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O. Czyli super. Lećcie z nami uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odlot fizjotajny.
1: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie. Ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
2: Zgadza no się. Właśnie, jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechucinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
1: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland.

0: U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
9: Ciągle bardzo gęsto na ulicach Opola. Nie najlepiej wygląda sytuacja przy rondzie Politechniki Opolskiej, ale zwolnijcie też, jeśli chcecie wjechać na Niemodlińską, czy jeśli idziecie w kierunku centrum od Wrocławskiej czy Budowlanych. A nasze termometry pokażą dziś maksymalnie 21 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 9:00, SK News, Jakub Krzyżak. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
11: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach.
10: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na sk.pl. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj zapowiedział minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości specjalna narada w tej sprawie. Rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
12: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
10: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
13: Egzamin jest trudny dla mnie.
14: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
10: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.
15: SK Opole News.
9: Michał Przybyła. Matura się rozkręca, a Uniwersytet Opolski już czeka na kandydatów. Mają do wyboru blisko 70 kierunków na 12 wydziałach. Zmiany są raczej kosmetyczne.
16: Będzie logopedia w cyklu 5-letnim. Będzie germanistyka.
9: Mówi Piotr Sikora, pełnomocnik rektora do spraw rekrutacji. Na wybór maturzyści mają czas do 10 lipca. Kleo, Marys Polski, Żabson i Big Cyc będą gwiazdami tegorocznych Dni Brzegu. Impreza odbędzie się w dniach 6-7 czerwca. W amfiteatrze wystąpią też lokalni artyści.
17: Zagadeczka. Kiedy patrzę tak na ciebie, aj...
10: Dla mnie masz styla! Tak jest! Tak.
17: Szanowni Państwo, po jednej nutce. No dobra, po 7. Trzeci wymiar w tej godzinie w Radiu SK. Obiecuję dosłownie za kilkanaście minut na początek. Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: hit zawsze na czasie od Linkin Park to Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z takim czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest i tu cytat z tematu maila: nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu 5 rzeczowników. To nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent.
1: I już wiem, że to nie jest do mnie.
0: I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością, to pozdrowienia. To w ogóle dla wszystkich, którzy po prostu poniedziałkowo zderzają się z rzeczywistością. Pozdrowienia i powodzenia. Damy radę z takimi hitami jak ten na pewno. Zokaria, czyli Andy Dust i Harris w SC za moment, a później Ed Sheeran.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
8: I po reklamie.

0: Armin Van Buren i Come Run Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach Estate of Trance. U niego, czyli u Armina Van Burena. Przypomnę, Estate of Trance na antenie Radio SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi Estate of Trance. Ale jakby było mało. Moi drodzy, odpalacie apkę, o której wam mówimy, za darmo, do pobrania, na jeden system, na drugi system i tam jest w ogóle cały stream SK Live Remix. I w ramach tego streamu, słuchajcie, może teraz, słuchajcie, spróbuję go włączyć na chwilkę, poczekajcie, o. A teraz akurat Robin Schulz. Jeśli macie ochotę na idiomowe, taneczne, dance'owe brzmienia, takie w najlepszym stylu od najlepszych DJ-ów na świecie, to można wbić na naszą apkę i tam sobie posłuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy tylko chcecie, gdzie tylko chcecie, jeśli macie internet. SK Live Remix. Maneskin w Radiu SK. Za moment, a później Bledka i świetne. Komu miałabym powiedzieć?
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

0: Bill Yes i Swim w Radiu SK tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Rag'n'Bone Man i Human na początek.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa

0: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
10: 20 stopni prawie pokazują teraz opolskie termometry i jeszcze o 2 kreski wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura, a meteorolodzy z MGW ostrzegają przed deszczem i burzami. Wiatr w porywach może przekraczać nawet 75 km na godzinę.
8: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 10:00, SK News, Jakub Krzyżak. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
12: 13-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
11: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
13: Hantawirus ma 2 postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
11: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W weekendowych zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
14: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
15: Kacper Przegaliński. Pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani.
11: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
16: SK Opole. Sport.
10: Michał Przybyła. Piłkarze Odry Opole na własnym boisku podejmą dziś pogoń Grodzisk Mazowiecki. Drużyny dzieli tylko 2 oczka w tabeli. Zapowiada się zatem zacięty i wyrównany mecz. Pierwszy gwizdek w Itaka Arenie o 18:30, a do końca sezonu niebiesko-czerwonym zostały już tylko 3 kolejki. Zagrają jeszcze z Górnikiem Łęczna i Polonią Warszawa. Opolscy gwardziści zakończyli rozgrywki ligowe na 10. miejscu. Swój ostatni mecz w tym sezonie przegrali z KPR Legionowo 28-24. Za to juniorzy młodsi gwardii w tym roku wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski.
17: Pamiętam, jak zagrałem ten numer i ktoś powiedział: ale to siadło! Przepraszam, napisał na eskowym messengerze: Gips i spółka, czyli win. Oto jak siadło, to wstanie. Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10:02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie.

To jest Radio SK.

0: Niektórym ten motyw muzyczny kojarzy się z Michaelem Jacksonem, a niektórym już tylko z Rihanną. Tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla Was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
1: Robert, to pytanie muszę Ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
2: No sobie, bo to
3: wyczyliście.
2: Dzieci tam są, weź, Ania wołała.
3: Czyli mam jeszcze
2: pytanie. Ania, co mówiłaś?
3: Czekaj.
0: To oczywiście szczęsny. Patrz, patrz, ptaszek, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi, naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joy and the Beginning, wreszcie za moment, później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. To wszystko w Esce.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu Esca.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia Esca.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099.

0: apkę w smartfonie zainstalujesz, wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na Taxi Opole 9622.pl.
1: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
4: I po reklamie.

0: Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później m.in. Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter, czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. O, wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w Esce. Radio
1: SK. Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: I po reklamie.

0: talk about.
1: Duet, który łączy pokolenia i brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11:00, po 11:00. Czyli Dracula w remiksie, Tame Impala i Jenny wam zagram.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk.

0: chce się pracować. Dzwoń 720 820 668 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
12: Duże utrudnienia na A4, ale i w Opolu na wysokości miejscowości Sarny Wielkie. Ciężarówka wjechała w bariery i zablokowała jezdnię w kierunku Wrocławia. Objazd prowadzi teraz przez Opole, a na naszych termometrach 21 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
14: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
15: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFF. Nasz województwa lubelskiego.
14: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
13: Wojewódzka 849 na tym odcinku wciąż pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta.

0: Tak będzie już codziennie. Uroczyście otwierana będzie brama kleparska.
1: SK Opole. Na czasie.
2: Michał Przybyła. Są tu fani filmów dokumentalnych, bo w Meduzie w piątek i w sobotę będziecie mogli zobaczyć aż 6 tytułów z 23. festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Wśród nich m.in. film, który ukazuje ostatnie miesiące życia George'a Orwella. Będziecie mogli przenieść się też do Arktyki, by zobaczyć, jak przez dekadę zmienił się tam klimat. Poznacie też historię Marianne Faithfull, która była nie tylko muzą Rolling Stonesów, a akcja filmu Kandydatów Śmierci rozgrywa się w Polsce.
3: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sobkowski, witajcie. Wow!

0: i Ben Hollow. Hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i Dwa Dni Wesce.
3: Radio SK. Reklama. Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
6: I po reklamie.
4: Eska.

0: zaczynają się wszyscy.
1: Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor za rolę w Sali Samobójców Hater. Dostał nawet swego czasu nominację do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości. To utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała. To utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: kompletnie nie wierzę, że mieliby nie wykonać tego numeru podczas Warsaw Music Festival już 17 czerwca, czyli za miesiąc z hakiem, właśnie w stolicy Black Eyed Peas. W ramach tego festiwalu i akurat tego dnia również na tej scenie Kacperczyk, Trips i m.in. Calvi i Remi. A to jeden z trzech festiwalowych dni, 13 i 20 czerwca też będzie się w stolicy działo dużo. Zaproszenia, karnety, bilety, no słuchajcie nas uważnie. Za chwilę wesce Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a później Stromae i Papa Uty.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: I po reklamie.
8: SK.

0: No i zobaczcie, jak szybko to przedpołudnie minęło w Esce. Jakbyśmy szybkim samochodem się poruszali. Fast Cars and Superstars, czyli Christian Marki w Radiu SK tuż przed rodziną 12. Kasia Węsielska z wami po 12 i popołudnie z Eską i hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Renault. Już 16 maja o godzinie 10 widzimy się przy Malinowej Wiacie. Mosir Opole zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i ich pupili. Czeka na Was wspólny start i meta, mnóstwo pozytywnej energii oraz wyjątkowe medale dla uczestników, tych na czterech łapach i ich właścicieli. Dodatkowo quiz wiedzy o pupilach i moc atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na zmierzymyczas.pl i dołącz do zabawy. 16 maja, Jezioro Malina. Do zobaczenia!
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: A program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
4: Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami wydali synoptycy dla naszego województwa. Wiatr w czasie ich trwania może przekraczać nawet 70 km na godzinę. A nasze termometry pokazują teraz 21 stopni. Więcej już dziś nie będzie. W nocy notować mamy w okolicach dyszki.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
6: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
5: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
7: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
8: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo. Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
9: No, lekki stresik był.
5: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
10: SK Opole. Na czasie.
4: Michał przybyła. Dni Nysy coraz bliżej. Impreza startuje w piątek 22 maja i potrwa do niedzieli. Na scenie wystąpi Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski, Tilaf czy Grzegorz Markowski. Będzie też jarmark produktów lokalnych, pokaz laserowy i afterparty z DJ-em. Będzie można też wziąć udział w zawodach wędkarskich czy sportowych, a nasze radio jest patronem medialnym tej imprezy. A jeżeli szukacie wakacyjnego kierunku, to wpadajcie w piątek do MBP przy Książąt Opolskich. Tam opolski fotograf opowie wam o Maroku.
11: 2 minuty po godzinie 12. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 12 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki. A także farby, taśmy, pędzle od pół roku nie chcą trafić ze sklepu do domu, żeby zamalować ten jeden kawałek sufitu, który na to czeka już naprawdę od wielu miesięcy. No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorą tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radio SK wyznaję. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: I po reklamie.

0: A to idźmy w takim razie tym tropem. Cały czas Oskar Sims w Radiu SK, 22 minuty, zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić, tu stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na eskowym messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia także czekają, bylebyście dali znać, co możecie robić cały czas. Cały czas mógłby być weekend, odpowiedź zajęta przeze mnie. Żaden szef nie podpisze się pod tym, więc chyba nawet nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Lato w Half Price.

0: Great Brands. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Cruel, don't say that. W Radio SK 5 minut do 13. Po tej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklam.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Lato w Half Price.

0: Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty.

0: 44.
1: Zgodnie z przewidywaniami naszych pogodowych specjalistów rozpadało się, a ja przypominam, że do 23 obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, który w porywach może przekraczać 70 km na godzinę. A na opolskich termometrach teraz 19 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale wniosek...
6: Do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo.
5: Zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach będzie taniej. Minister energii podał nowe ceny maksymalne. I tak za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 za litr, za 98 6,81, a za litr oleju napędowego 6,93 zł. Cztery młode bociany pojawiły się w gnieździe w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny podglądają internauci dzięki transmisji online.
7: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
5: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, ale niszczyły je wichury, dlatego mieszkańcy przygotowali teraz dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
8: SK Opole. Na czasie.
1: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Już spieszymy Wam z pomocą. W opolskich Heliosach macie teraz dwie nowości. Premierowo zobaczycie tam drugą część Mortal Kombat. Jest też Sprawiedliwość Owiec. To tytuł, na który warto wybrać się całą rodziną. Fani Michaela Jacksona mogą zobaczyć film biograficzny, który opowiada historię jego kariery. Wciąż też obejrzycie dramę, mumię czy projekt Hail Mary. A jeśli szukacie książkowych polecajek, to wpadajcie do MBP na Minorytów w środę o 18, bo spotyka się tam fantastyczny klub dyskusyjny.
9: Można albo iść w kierunku lunchu. Ci, którzy są na home office, to już pewnie ugotowali obiad z trzech dań, albo w kierunku spotkania, albo w kierunku znowu biurka. Trzy opcje dla wszystkich, którzy są w pracy na 2 minuty po 13. Harry Styles, As It Was, dla wszystkich niezmiennie już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Środku nocy obudzona byłabym w stanie właśnie tę końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
1: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał obok i patrzył i słuchał bardzo uważnie.

0: apkę w smartfonie zainstalujesz, wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
1: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Timbaland Promises na antenie Radio SK 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść to ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Ale mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer Lore. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert.
10: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.

0: za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hot Plota, plotki, sensacje, komentarze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
15: Już po robocie? To zabierzcie ze sobą sporo cierpliwości, bo przystaniecie na Piastowskiej, na Halera i Partyzanckiej, wolniej też na 1 maja, na Rejmonta, przez Sienkiewicza do Ronda i popada jeszcze, a miejscami zagrzmi. Na opolskich termometrach 18 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.

0: ustalono i przesłuchano pierwszych świadków.
1: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. Politycy KO się cieszą, PiS daleko w tyle. Znamy wyniki najnowszego sondażu Instytutu Polster dla Superekspresu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO chce zagłosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na se.pl. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii.
2: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
1: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do niedzieli.
3: SK Opole. Na czasie.
4: Dorota Seń, szykujcie stylówki dla swych przyjaciół w niedzielę w centrum Opola. Parada kundelków. A stylówki po co? By było kolorowo. Ale wy też się przebierzcie. Ograniczeń brak, no może tylko wyobraźnia stoi na straży. Rozmerdana parada wyruszy o 15 z krakowskiej koło hotelu i przejdzie na rynek. Imprez w plenerze w weekend będzie więcej, bo to dni miasta będą. I noc muzeum. Wiecie, co to znaczy. Opolskie muzea w sobotę pokażą wam, co się u nich dzieje, gdy światła gasną. Będzie można wędrować po całym mieście.
5: 2:14. Wycieczkowiec z hantawirusem już na Teneryfie, mówi mi jedna z telewizji informacyjnych. Pierwsi pasażerowie odlecieli już do swoich krajów. Co złośliwsi mówią, że już czas ćwiczyć te trendy z TikToka, żebyśmy tym razem nie przegapili swojej szansy na tę wielką karierę w pandemii. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Beauty and the Beat za chwilę.

0: Niezastąpiona Taylor Swift, Elizabeth Taylor. W Radiu SK to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego. Egzamin się już zakończył, arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. mały książę, kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach, to jest cytat, albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników. Dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: I po reklamie. Eska.

0: A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad, to trzeba to celebrować. Jeżeli ktoś wreszcie zrobił to, o czym mówił, że będzie to robił, a mówienie trwało rok, to też należałoby w takim razie celebrować ten mały sukces, choć on już wtedy urasta do miary naprawdę dużego sukcesu. Myślę, że to można też przenieść na zupełnie inne pola, czyli nie tylko my siebie nawzajem, ale siebie samych. Jeżeli ktoś dzisiaj wstał razem z pierwszym budzikiem, a przypominam, jest poniedziałek, nie było drzemki, to ja uważam, że może celebrować odpoczywając przez resztę dnia. Just Jackson, Tinder, turn the lights on, za chwilę Westy.
1: Reklama.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lato w Half Price.

0: Nowość od tego pana. Sombr Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Żałuję, bo nie za wiele się dowiedziałam. Może być tak albo tak. Może być tak, że będzie ciepło, powyżej 20 stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca, piękna pogoda, naprawdę prawdziwa wiosna, ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu i uwaga, krótkotrwałe, przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski i Pawełek będą. To na pewno za chwilę w Radiu SK. Wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720 820 668 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
18: Omijajcie A4 od rana. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia z powodu kolizji pod brzegiem. Do kolejnego wypadku doszło w Ochodzach. Z tego też powodu spore korki w Opolu. Stoją w nich też autobusy. Na termometrach 17 stopni. W prognozach burza.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
19: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną

0: Ze stowarzyszenia Animal SOS handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Zaczęły się 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych.
1: Bardzo trudne było. Czasu nie starczyło.
2: Mi się bardzo podobało. Bardzo łatwy był dla mnie.
3: Całkiem trudne zadania były. Szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
0: Mówili uczniowie z Gorzowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
4: SK Opole News.
5: Dorota Sanie, Remigiusz Mróz, Katarzyna Grochola, Ewa Wojdyło, Dorota Welman czy Radosław Sikorski przyjadą na Opolski Festiwal Książki. Czerwcową imprezę odwiedzi w sumie 250 autorów.
6: Czują się tutaj jak u siebie, czują się jakby byli w rodzinnym mieście,
5: mówiła Judyta Gralka, organizatorka festiwalu. A po meczu na kremówki lub autobusem do domu. Po starciu Odry z Pogonią Grodzisk z przystanku na Technologicznej wyjadą dodatkowe 12, 18 i 28. Na mecz też można jechać autobusem.
4: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
7: Na luz.
8: Dwie minuty po 15 i teraz Antenę Eski na najbliższe minuty przejmują fantastyczne kobiety. Po pierwsze Bledka, jej komu miałabym powiedzieć. Będzie też Ellie Goulding i fantastyczna Rita Ora. No i rodzynek w tym towarzystwie w najbliższym kwadransie, czyli Gipsy, jego ostatni hit Win. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie w poniedziałek, Westy.

Opole.

0: Rozpędzamy poniedziałek razem z wami i dla was i jedziemy szybkim wozem razem z Gipsem i Dophausem. To WIN na antenie Radia SK i 14 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z Gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?
1: Też, ale chodziło mi o to, że nie szybko jako prędkość wydostania się z pracy do domu autem, ale chodzi o to, o brak korków, taką płynną jazdę, oczywiście przepisową, ale bez zatorów tak zwanych.
0: Jasna sprawa, no nikomu, Pawełku, zatoru nie życzymy, prawda? Szczególnie, że jesteśmy chyba wszyscy, jak tu siedzimy i wy być może siedzicie albo stoicie w takim wieku, że jeszcze...
1: Wieku zagrożonym?
0: Pawełku, błagam cię, ja rozumiem, że statystyki się obniżają wszędzie w Polsce, ale chyba nie aż tak,
1: błagam cię. Mamy nadzieję, że nie aż tak.
0: Jeżeli nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na eskowym Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę i przyszłość?
1: To właśnie... Radio
0: SK. Się kurna wszyscy zastanawiamy.
1: Delfinitywnie także wescy za chwilę Tame Impala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Już 16 maja o godzinie 10 widzimy się przy Malinowej Wiacie. Mosir Opole zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników psów i ich pupili. Czeka na Was wspólny start i meta, mnóstwo pozytywnej energii oraz wyjątkowe medale dla uczestników, tych na czterech łapach i ich właścicieli. Dodatkowo quiz wiedzy o pupilach i moc atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na zmierzymyczas.pl i dołącz do zabawy. 16 maja, Jezioro Malina. Do zobaczenia!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: Like It to Alesso i Nate Smith w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 28 minut po godzinie 15 i to prawda, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam najlepszy dowód, Pawełek też się zaczął w Radiu SK.
2: Pirowski, czy ty się zacząłeś w Radiu SK?
0: Nie, ja akurat w Radiu SK to się skończę, Pawełku.
2: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w Esce ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
0: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
2: O nim właśnie mówię.
0: Niesamowita
2: album
0: sprawa.
2: Album Roxy już 19 czerwca, a teraz 11 maja w 3:30 nowy singiel Roxy Węgiel w Esce.
0: Gramy go, zróbcie głośniej, bo oto oni, ten duet prawdopodobnie będzie długo z nami.

0: Justin Bieber, przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was, prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo był upał wypragniony po takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy i jest cudownie, chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuję trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzieniegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę, a mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment, wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
5: Warsztaty, festyn, a może koncert?
4: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
6: Zachęcam, Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
7: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i 2 miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
20: I po reklamie.

0: K-pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4:00 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.

0: Great Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
6: Korki po polu na autostradzie doszło do kolejnego wypadku, niestety śmiertelnego. Na wysokości miejscowości Ochodze autolaweta najechała na tył ciężarówki. Objazd przez Opole, uważajcie na siebie. Jest ostrzeżenie też przed burzami, a na termometrach 17 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowy Armagedon na opolskim odcinku A4 na wysokości miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
8: Wjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków.

0: Tego dnia w naszych sercach i myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 potwierdzono zakażenie. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Ciocioretto 6-1-6-0.
1: SK Opole. Sport.
2: Dorota Sań-Odrę rozegra przedostatni domowy mecz w tym sezonie. O 18.30 podejmie Pogoń Grodzisk Mazowiecki Beniaminka, walczącego o możliwość gry w barażach. Dla Opolan będzie to też okazja do rewanżu za jesienną porażkę. Gwardziści mają już wakacje. Sezon zakończyli na 10. miejscu. W ostatnim meczu w Legionowie z Scepterem KPR przegrali 24-28. Biegacze zaś nie oszczędzają się, trwa wyścig o miejsce na starcie biegu opolskiego. Zawsze rozchodzą się za szybko. A ten start 4 lipca na Wyspie Bolko.
3: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
5: Wrzuć na luz.
6: Rzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment The Three Run w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oscar Sims i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
7: Tu Pawełek, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Legendarny Eminem i nie mniej legendarny Lose Yourself zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Birowski.
1: Dzień dobry, tu witamy Pawełek. Was wszystkich. Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powiem.
2: Dozywałbym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy wczoraj śpiąc nagle ze snu wybudził mnie z kurczłytki, więc ze snu wybudziłam go krzykami ratuj mnie, ratuj mnie. Także no i chyba o mało co nie dostał zawału.
0: Jezu, niesamowite. Dwa skurcze w cenie jednego, tutaj promocje się łączą, ale ta druga mogła się skończyć koszmarnie. Trzymamy kciuki za dobry poziom magnezu w organizmie. Radio SK. Dobry poziom muzyczny zapewniamy wam po południu. Tate McRae już za moment.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: I po reklamie.

0: jak dobrze gramy dzisiaj. One Kiss od Calvina Harrisa i Dua Lipy w Radiu SK już 26 minut po 16. Tu nie ma Lipy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Dobry. Fajnie, będziemy grać dalej, bo już za moment nowy hymn męskiego grania, ale wcześniej to, co lubimy najbardiej, czyli te momenty, gdy wygrywacie fajny odlot po prostu. Wróciła nasza akcja Odlot Ściśle Tajny. Wiecie, z kim lecicie. To jest nasza ekipa porankowa.
0: Ale nie wiecie, gdzie lecicie. Mm-hmm. To, że będzie Wiktor Brzozowski, Kamaryciak i Jankes, jest pewne.
1: No i wiemy też, że na pewno będzie Aleksandra z koleżanką. To do nich dzisiaj zadzwonił nasz poranek.
2: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
3: Super!
1: Dziewczyny się cieszą, chociaż jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, dokąd polecą. Łączy je tutaj ciekawa relacja, bo Ola z koleżanką, z którą leci, remontują właśnie mieszkanie tej koleżanki i no wiadomo, jak to remont, to pieniądze z portfela wypływają strumieniem, więc mają przynajmniej tutaj rekompensatę.
0: Na całe szczęście, jeśli chodzi o koszty takiej wyprawy, w ogóle nie musicie się przejmować. Ja bym się raczej przejmował, czy wziąć krótkie spodenki, a może jednak długie, czy wziąć sukienkę, a może cały kombinezon.
1: Przez to, że nie wiemy, dokąd lecimy, to trochę tutaj trzeba być może na razie zapakować się na cebulkę, chociaż nasz kapitan zdradza
0: pewne
1: informacje. Posłuchajmy, co powiedział dzisiaj o tym. Albo o, może tu.
4: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Szkoda, że my nie lecimy, fajnie byłoby.
0: Pawełku, my już jesteśmy po prostu młodzi. Młody też jest ten hit na rynku, który gramy wam już teraz. Męskie granie, Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Mambino już teraz u was.

0: Kolorowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami. Gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie, pracy do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi. Duży hit tej grupy.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
10: Warsztaty, festyn, a może koncert?
9: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
11: Zachęcam, Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
19: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Out to You usłyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr u nas. Ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Kierowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał. W Bydgoszczy burza.
0: Już do Bydgoszczy już dotarło?
1: Dotarła i więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody. To za moment w Esce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Miau. Jak mój koci Smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miau Szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
19: Ruch jeszcze wzmożony miejscami na 1 maja na Żeromskiego czy na Choroszkiewicza i Sosnkowskiego na obwodnicy też. Niestety na mapach też burze miejscami z gradem i temperatura spadnie. Wieczorem w Opolu 17 stopni, jutro 13 w najlepszych momentach.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
5: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
3: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
4: Likwidacja CBA.

0: SK Opole News.
1: Dorota Sań, kilometrowe korki na opolskim odcinku autostrady A4 na wysokości miejscowości Ochodze. Autolaweta najechała na tył ciężarówki, nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana, trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem.
2: Dlatego apelujemy do wszystkich, zjeżdżajcie i korzystajcie z dróg alternatywnych. Zjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe.
1: Apeluje Ewelina Karpińska z opolskiej policji.
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
3: W Radiu ESK.
5: Dzień dobry, mówimy wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia, zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski
6: i Pawełek, dzień dobry.

0: Pani Jadziu, to chyba tak samo jak w naszej relacji, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze, czyż nie?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku, w składzie. Jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia. Pani Jadziu,
2: do mikrofonu
0: mogli...
2: w radiu.
1: No na pewno.
0: No. To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku pani Jadzia? Bo odpowiada Pawełek, instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie jeden z elementów popołudniowego merchu Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
3: Jestem gotowy.
1: Coś do mleka.
0: Coś do mleka. Zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Halo, halo. Co się bawi, Jadziu? Co się
1: Nic,
3: bawi?
1: Absolutnie.
3: No, właśnie. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Halo, halo. Cześć, witam Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
3: Szypie się po prostu.
0: Co takiego?
3: Szypie się.
0: Aha, ja to
1: Kruszy
0: rozumiem.
1: Kruszy się, sypie się.
0: Sebastian, próbuj.
4: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
3: No już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.
4: Dobra, nie a pałk. Czy to, co się sypie, jest słodkie? Może być słodkie?
3: Nie sądzę.
1: Jak posłodzisz, to tak.
3: No widzisz.
4: Jak posłodzę, to tak.
3: Jadzia wyjaśniła.
4: No to ja strzelam, będzie to herbata.
0: Herbata. Pani Jadziu, czy to jest herbata?
1: Nie, herbata? To nie jest herbata. Do
3: herbata
1: mleka?
3: Z mlekiem to chyba bawarka.
0: Bawarka, tak, tak to bawarka. Się nazywało.
1: Tak się kiedyś nazywało.
0: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
1: jedzenia.
0: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
5: SK. Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
7: I po reklamie.

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i to, co wiemy do tej pory, a ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
2: Wykluczyła.
0: Wykluczyła. Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Momencik, bo rozsypałem to.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
4: Ania.
0: Dzień dobry, Aniu, bardzo proszę.
4: Kawainka?
0: Kawainka. Też nie. Też nie, też nie kawainka. Nie herbata, nie kawainka. Coś, co dodajemy do mleka.
3: Tak, żeby zrobić sobie na przykład takie zdrowe śniadanie. Ale nie są to takie typowe płatki śniadaniowe. Halo?
0: Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
5: Krystian.
0: Cześć, Krystian, próbuj.
5: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co słyszałem podpowiedzi.
0: Nie jest.
5: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jako śniadanie?
2: Może.
3: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w buzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
5: Nie jest to proszek. Płatki owsiane?
0: Płatki owsiane! Brawo! Doskonale! Doskonale! Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
3: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak miękną.
0: Ponieważ to już w takim razie ostatnie spotkanie z Pawełkiem na naszej antenie. Podziękujmy mu. Tak jest, podziękujmy mu za wieloletnią obecność. Pawełku, dziękujemy, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama, szpękniesz. Wysyłamy ciuszki w twoją stronę, a w waszą Airplanes od B.O.B.

0: dobrego numeru Fast Cars and Superstars, no i całą burzę dźwięków. Christian Mercy, piękne dzięki, 21 minut przed godziną 18. A jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w kujawsko-pomorskim, i w pomorskim, i zachodniopomorskim, i dolnośląskim. Tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety wpadajcie na sk.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: I po reklamie.

0: tego duetu nikt na świecie się nie spodziewał, a okazuje się, że niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC. Takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej Opole! W końcu masz coś, co pasuje do twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper. Bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole. 32 6 milionów.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
22: Zimni ogrodnicy pukają do bram miasta wtorek tylko z 13 stopniami. Od środy trochę lepiej, ale na piękną pogodę na weekend z dniami Opola nie liczcie. Ktoś się nie postarał. Nie będziemy wypominać, ale przypominamy, że dziś jeszcze burze możliwe z gradem i silnym wiatrem.
20: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
3: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować Eurowizji. To potwierdzili dziś publiczni nadawcy z tych krajów. Przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie. Finał konkursu w sobotę w Wiedniu.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
23: SK Sport News.
1: Pierwsze w historii z Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
23: SK Opole News.
22: Dorota Sań. Centrum Opola znów zamieni się w połowie czerwca w miasteczko literackie. Spore, bo na festiwal książki przyjedzie 250 autorów i 150 wydawnictw, a będą też koncerty.
24: Muzyka z Pospieszalskimi, drugi dzień z Melą Kotelu, a na zakończenie Katarzyna Nosowska.
22: Mówiła Judyta Gralka, organizatorka festiwalu. Drogowcy kładą już asfalt na estakadzie koło CUP-u, na razie warstwę ścieralną w kierunku Opola Wschodniego. Jutro, jeśli pogoda pozwoli, w kierunku ulicy Ozimskiej.

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezę 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w waszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał. Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz, a potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Terry Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, a niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

0: Kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie Radia SK. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy, albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.
1: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: que te hace llorar.
1: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
2: Witam.
1: Cześć.
2: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
1: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. No ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
12: I po reklamie.

0: Jest coś wciągającego w tym refrenie. A wszystkie hity zaczynają się wesoło, dlatego Flora od Maćka Musiałowskiego oczywiście na naszej antenie zagościła. Bardzo zdolny aktor i piosenkarz, jak się okazuje też. To nowość na naszej antenie, a za kilka chwil będę miał dla was bilety na koncert innego młodego Matczaka. Bądźcie czujni, za chwilę wracamy z biletami. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
8: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
10: To więcej niż jeden utwór.

0: lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kiedy odkusi cenę każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Masz fach w ręku? To idealny moment, żeby tworzyć ten serwis od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę, naprawy i ma minimum 2 lata doświadczenia. W zamian stabilna praca, dobre pieniądze i nowoczesny warsztat, w którym aż chce się pracować. Dzwoń 720-820-668. 720-820-668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
8: Opole na czasie.
9: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Już spieszymy Wam z pomocą. W opolskich Heliosach macie teraz dwie nowości. Premierowo zobaczycie tam drugą część Mortal Kombat. Jest też Sprawiedliwość Owiec. To tytuł, na który warto wybrać się całą rodziną. Fani Michaela Jacksona mogą zobaczyć film biograficzny, który opowiada historię jego kariery. A jeśli szukacie książkowych polecajek, to wpadajcie do MBP na Minorytów w środę o 18:00, bo spotyka się tam fantastyczny klub dyskusyjny.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Mata w romantycznej odsłonie? No tak można w skrócie opisać jego nowy hit pod tytułem Echo, ale co ja wam będę opisywał, ja wam po prostu go zagram. Słuchajcie uważnie imprezki za kilka minut. Co więcej, będę miał dla was bilety na jego najbliższy koncert. Ten w piątek, The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawią się największe hity tego rapera, pewnie Echo też, ale jeżeli chcecie się przekonać, to najpierw przekonajcie mnie, że jesteście największymi fanami Maty w tym kraju. Czekam na sk.pl, tam się można zgłosić. Święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. To kawałek Daj Daj, a premiera w najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. Daj, daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
11: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie daj daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19:00, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Dawid Podsiadło bardzo lubi grać na stadionach. W czerwcu kolejna jego trasa, obrotowy tour, ale wcześniej, bo już w najbliższy weekend dwa koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Cześć Magda, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Wyciągnąłem cię z SK.pl. Ty nie jesteś największą fanką Maty w tym kraju, bo jest jedna fanka, która jest jeszcze większa. Kto to taki?
1: To moja córka Pola.
0: Naprawdę musiałaś z nią jeździć po całym mieście, kiedy ona się dowiedziała, że Mata jest u was w mieście?
1: Tak, jak się dowiedziała, że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno. Mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach, przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata i wystrzał z samochodu. No i były zdjęcia i autografy. Było
0: niesamowite,
1: super.
0: Niesamowite. Czy twoja córka ma 7 lat?
1: Nie.
0: Nieco więcej. Ale to jest niesamowite, że nadal jest tak, że idole działają tak na fanów i fanki, że są gotowe naprawdę jeździć za nimi wszędzie, szukać, piszczeć, cieszyć się tym, potem nie spać nocami, bo to jeszcze długo przeżywają. I
1: oczywiście,
0: tak jest, rozumiem,
1: tak.
0: Swoją córką. Słuchaj, no dobra, no to na PGE Narodowy w Warszawie w piątek. Dasz radę przyjechać?
1: Ależ oczywiście.
0: Tak? Razem z córką?
1: Tak, razem z córką.
0: Ale ja nie mogę obiecać, że Mata akurat da sobie zrobić zdjęcie i będzie siedział na schodach, ale koncert da na pewno, The Best of Mata.
1: Otóż to.
0: No to w takim razie podwójne zaproszenie dla was już teraz od Radia SK. Gratuluję. Och, aż zasięg się zgubił. I usłyszałem tylko jakieś echo i szum. No dobra, to teraz gitarka i pośpiewajcie sobie dziewczyny trochę, już na spokojnie. Echo to jest najnowszy singiel od Maty, gramy w Radiu SK, a kolejne bilety wkrótce, sk.pl, tam się zgłaszacie.

Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś już.

0: W rolach głównych w Radiu SK Taylor razy dwa. Taylor Swift i Elizabeth Taylor to jej nowy hit, który gramy. 19.30 na zegarkach to imprezka. Kanczak z tej strony. Nie trzeba imprezkować oczywiście. Można po prostu odpoczywać słuchając hitów, które lubicie i nowości, które wam proponuję. Dzisiaj z pozdrowieniami dla ósmoklasistów, bo oni dzisiaj zaczęli swój bój. Maturzyści oczywiście już po pierwszych egzaminach, teraz ustne, dodatkowe przedmioty i te sprawy, a ósmoklasiści dzisiaj pisali sprawdzian z polskiego. Jeżeli się nie mylę, jutro i pojutrze kolejne, matma, język obcy. Nie zaglądałem do tych arkuszy, nie mam w ogóle pojęcia, jakie tam były tematy, jakie są zadania i nie zamierzam tego robić. Wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Imprezce, a jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy. W ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać i Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na Odlot Ściśle Tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
2: Super!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikacji Radia SK. Wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze. No i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo. To wszystko będziemy wam wręczać. Odlot Ściśle Tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. Radio SK. A tymczasem ja gram dalej. I tutaj nic tajnego nie mam. Od razu powiem. Kaśka Sochacka i Szum. 13 minut do godziny 20.

Dla kogo maj pachnie konwaliami albo bzem i z tym się kojarzy? No to może jeszcze niech maj brzmi jak Just the Way You Are, bo naprawdę to jest bardzo wiosenna nowość. Chociaż niektórzy zaraz powiedzą, jaka nowość, przecież to jest hit, który ma ponad 20 lat. To prawda. Milky Just the Way You Are powstało na początku lat 2000, ale ostatnio dostało drugie życie dzięki Davidowi Getcie, który zremiksował ten numer po tym, jak stał się wiralem w sieci. Pomieszał tu jeszcze z kawałkiem klasycznym od ekipy Stardust, takim klasycznym imprezowym. No i wyszło pięknie moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się podoba i wpadło w ucho. Głosujcie na SK.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli tak właśnie jest. A za chwilę 20, po 20 numer 1 gorącej dwudziestki. New Religion od Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
9: Opole na czasie.
10: Michał Przybyła. Dni Nysy coraz bliżej. Impreza startuje w piątek 22 maja i potrwa do niedzieli. Na scenie wystąpi Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski, Tilaw czy Grzegorz Markowski. Będzie też jarmark produktów lokalnych, pokaz laserowy i afterparty z DJ-em. A nasze radio jest patronem medialnym tej imprezy. A jeżeli szukacie wakacyjnego kierunku, to wpadajcie w piątek do MBP przy Książąt Opolskich. Tam opolski fotograf opowie Wam o Maroku.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
13: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
12: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap, no a Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch. Ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisję.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć. Dlatego, że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Eurosummer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

0: Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Live Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Im później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo znani producenci. To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Live Remix przez całą dobę mamy dla Was w naszej apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia Eska i słuchajcie kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes, będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni. Radio
1: SK. Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: Tak, właśnie gramy w Radiu SK. Hity zawsze na czasie. Give me more Britney Spears. 15 minut nam zostało do 21. Ja się potknąłem, ale to tam nie szkodzi. Program na żywo, więc nic nie wycinamy. No i teraz też na żywo można do mnie zadzwonić pod 664-402-302. Zabawa polega na tym, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Pytanka gotowe. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Halo, witam serdecznie.
1: A witam,
0: a jak masz na imię?
1: A Paweł?
0: Paweł, dobra, odpowiadasz Paweł. Na literkę P oczywiście na moje pytania. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
1: No, twoją ulubioną pizzę.
0: No, a ty nie lubisz? Przecież chyba prawie każdy lubi pizzę. No właśnie. No to lecimy dalej w takim razie. Co ładnie pachnie na pierwszą literę twojego imienia?
1: Pieniążki. Pieniążki nie śmierdzą.
0: No to wiadomo. A myślałem, że powiesz perfumy, ale widać, że po prostu trafiłem na faceta, który myśli głównie o portfelu.

0: Na mnie jest wszystko jedno. Nam zależy, żeby wam było dobrze, żeby wszystko u was było dobrze i staramy się wam poprawiać w Radiu SK humor. Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tuż przed godziną 21 na antenie Radia SK, a za kilka chwil oczywiście będziemy dalej ten humor poprawiać hitami na czasie i rap 20, która startuje punktualnie o 23. Mati Fuczyło już się kręci po radiu, także dzisiaj zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków.
1: SK.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
13: Opole na czasie.
14: W Meduzie w piątek i w sobotę będziecie mogli zobaczyć aż 6 tytułów z 23. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Wśród nich m.in. film, który ukazuje ostatnie miesiące życia George'a Orwella. Będziecie mogli przenieść się też do Arktyki, by zobaczyć, jak przez dekadę zmienił się tam klimat. Poznacie też historię Marianne Faithfull, która była nie tylko muzą Rolling Stonesów, a akcja filmu Kandydatów Śmierci rozgrywa się w Polsce.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.

0: СК. СК Music News. Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu. Po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz ja jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel.
2: No ktoś jeszcze nie wiedział. I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
1: bardzo.
2: Tak, no
1: te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
2: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
1: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
2: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
1: No właśnie.
2: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
1: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
2: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
1: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
0: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
3: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
0: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
3: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
0: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
3: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
0: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki. Mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
3: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
0: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi.
3: Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
0: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
3: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
0: Dobra,
3: już na swoim
0: jeszcze,
3: koncie.
0: No,
3: wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
0: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem. Ale rzeczywiście widać, że wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią. I to jest super, bo to też świadczy o rozwoju. A jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
3: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne. Natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napawać je, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
0: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
3: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
0: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
3: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
0: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe, przepraszam, ale starego człowieka.
3: Tak.
0: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
3: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno.
0: Moja
3: dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie
0: tak,
3: wiem.
0: Tak, ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
3: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
0: A ta płyta będzie kiedy?
3: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy. Czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
0: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
3: Dzięki bardzo.
0: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
3: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
0: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
3: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
0: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
3: tak, pewnie,
0: więc trudno by było, żebyś nie był.
3: Za rok będę robił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
0: Wiktor Waligura z nowym singlem, 4 pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo Ci dziękuję.
3: Dzięki bardzo.
4: Eska Opole News.
5: Dorota Saniusz, szpital w Głubczycach szuka ginekologów. Stracił 3 i oddziałowi grozi zawieszenie od 1 czerwca.
6: 2 osoby rozwiązały umowę o pracę, natomiast 1 przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
5: Mówiła Wioletta Magiera, dyrektorka szpitala. Drogowcy demontują rusztowanie przy moście nad Białą Głuchołazką. Most w Głuchołazach zwany betonowym pancernikiem. Prawie gotowy, trzeba jeszcze zrobić jezdnię na moście.
7: Oraz montaż krawężników prawkodnikowych.
5: Mówiła Agata Andruszewska z Dyrekcji Dróg Krajowych. Kierowcy mają wjechać na most w drugiej połowie roku. Ale jak gwiazd się wydłuży, w czerwcu swoje tablice odsłonią Ewa Bem, Natalia Kukulska i Maria Szabłowska. Panią będzie towarzyszyć chór Politechniki Opolskiej, laureat specjalnego wyróżnienia.
8: Od początku uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia gwiazd.
5: Mówiła Magdalena Matyjaszek z Opolskiego Ratusza. 81. urodziny Odry Opole w pełnym biegu, bo właśnie biegiem wokół Itaka Areny. Kibice będą je świętować. 16 czerwca pokonają 1945 metrów.
4: Eska Opole.
5: A teraz wycieczka do Filharmonii, bo to nie tylko fortepian, skrzypce i stroje wieczorowe, to też klub muzyczny i koncerty plenerowe, a to już wkrótce opowie o nich nasz gość. Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Rozmowa Ziemowita Słodkowskiego.
9: Co najczęściej sprawia, że młodzież obawia się wizyty w Filharmonii? Co może ją odstraszać?
10: Ja tak troszkę spojrzę na siebie, chociaż z tą młodzieżą to w moim wieku może być różnie. Natomiast wielu z nas pewnie myśli, w sumie nie tylko młodzież, że Filharmonia Opolska, to tam jest muzyka poważna. To tam jest, nie ujmując nic Chopinowi, Mozartowi czy Bachowi, tak? Poważnie, skrzypce, wiolonczele, kontrabasy. I myślę, że nie wszyscy czy też tą muzykę poważną rozumieją, czy też zasadniczo często słuchają. Natomiast okazuje się, że po pierwsze instrumentów w Filharmonii Opolskiej i nie tylko w Opolskiej gra dużo więcej. Jest to całe bogactwo instrumentów łącznie z tymi, które ostatnio odkrywamy dla Państwa, czyli organami na przykład. 26 marca mieliśmy pierwszy z cyklu kilku koncertów Organy w ciemności. Nie były to same organy, ponieważ razem z organami zagrał saksofon i był to znakomity wieczór, nasza sala koncertowa była pełna i były to też niesamowite doznania, ponieważ organy są może instrumentem takim majestatycznym, natomiast saksofon jest już takim instrumentem, mogę powiedzieć, trochę może zadziornym w swoich dźwiękach, w swojej różnorodności. Dodatkowo był to koncert w ciemności, więc proszę sobie wyobrazić koncert. Ci z Państwa, którzy byli, to sobie przypomną, czy ci z Państwa, którzy nie byli, to spróbują sobie wyobrazić. Scena, 2 instrumenty, 2 wykonawców, 2 snopy światła. Więc takie zupełnie inne odczuwanie muzyki, inne przeżywanie muzyki, ponieważ faktycznie mniej wzroku, a więcej dźwięku. I to są takie proporcje, które też w Filharmonii odkrywamy, ponieważ był to koncert pierwszy z kilku. I jeżeli już mówimy o organach, o saksofonie i o tych ciemnościach, to zapraszamy Państwa na Noc Muzeów 16 maja, ponieważ będzie to de facto pierwszy raz, kiedy się Filharmonia Opolska na mapie tych instytucji, które już w Nocy Muzeów uczestniczą, pojawi. Zapraszamy Państwa o godzinie 18 na koncert symfoniczny, ale ponieważ Noc Muzeów naprawdę oznacza noc, czyli wędrują Państwo po tych instytucjach do północy, również zaprosimy Państwa na 22 godzinę i wtedy w klubie muzycznych saksofony, o którym wspominałam, ale w ramach koncertu jazzowego w klubie muzycznym, i będzie to czas, kiedy po koncercie symfonicznym troszkę odetchnie sala koncertowa, aby o godzinie 23 zapełnić się melomanami, którzy tęsknią za tymi organami, które słyszeli w marcu, i wtedy będzie kolejny koncert Organy w ciemności. Także z nowych koncertów, z takich cyklicznych, mamy właśnie cykl koncertów jazzowych i organowych. 12 marca mieliśmy pierwszy z cyklu koncertów jazzowych Ladies in Jazz Night, więc tak zapraszam serdecznie Państwa, którzy byli, a jeszcze serdecznie zapraszam tych z Państwa, którzy nie byli. I ten jazz będzie w Filharmonii gościł dość często, ponieważ w ramach tych koncertów zaplanowaliśmy kilkanaście spotkań i im cieplej, tym też nasze pomysły się zmieniają, ponieważ bardzo być może, że koncert poniekąd wyjdzie z klubu muzycznego na koncerty plenerowe, może w czerwcu, może w lipcu, może w sierpniu, ponieważ też wtedy jeszcze te koncerty będą i ta muzyka jazzowa też inaczej zabrzmi. Znowu inna sceneria, inne okoliczności, inne miejsce i tak można powiedzieć, że wiosennie, letnio zmieni się i filharmonia, zmieni się też repertuar. Z rzeczy takich bardzo ciekawych to będą koncerty wyjazdowe. Owszem, przed nami kilkumiesięczny remont sali koncertowej, który sprawi, że będzie inne nagłośnienie immersyjne, inne oświetlenie, to też nam pozwoli inaczej koncerty przygotowywać, ale to nie znaczy, że będziemy już tak od maja tylko wyjeżdżać i koncertować tylko w terenie, bo jeżeli spojrzymy sobie w kalendarz, owszem, noc muzeów, a jeszcze w maju, 26 maja jest Dzień Matki i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam tych wszystkich z Państwa, którzy są ciekawi jazzu, o którym już wspominamy i jazzu, który będzie w Filharmonii Opolskiej brzmiał do samych wakacji, ponieważ przygotowujemy niesamowity koncert jazzowy z okazji Dnia Matki. To jest wtorek, godzina 19 i również w klubie muzycznym. Wiadomo, kwiecień, plecień, w maju też pogoda jest różna, więc przygotowanie koncertu w klubie muzycznym jest i dość zasadne i pozwoli przygotować scenerię taką bardzo przyjemną. Powiem może troszkę przekornie, że my żyjemy w szybkich czasach, jesteśmy przyzwyczajeni do multimediów, ciągle nam coś gra, gdzieś biegniemy, coś planujemy, natomiast nasze mamy pamiętają na pewno troszkę spokojniejsze czasy. Ważniejsza była ta rozmowa oko w oko, żeby usiąść, zatrzymać się. Czy podczas śniadania, obiadu, kolacji, przy posiłku, czy po prostu przy kawie i ciastku. I taki wieczór też Państwu proponujemy, żeby znaleźć ten czas dla naszych mam i może niekoniecznie szukać jakichś prezentów, bukietów, kwiatów i niech tym prezentem, tym bukietem, tą niespodzianką, która naprawdę zaskoczy nasze mamy, będzie koncert Filharmonii Opolskiej na Dzień Matki. Chwile spędzone razem, chwile rozmów, odpoczynku, spojrzeń, muzycznych wspomnień, muzycznych niespodzianek, takich zaskoczeń, które też będą powodem do wspomnień z okazji Dnia Matki i wcale kilka dni później Dnia Dziecka, więc takich spotkań, które nam pozwolą troszkę zwolnić i troszkę sobie przypomnieć o takich rzeczach najważniejszych, znaleźć czas dla naszych mam, nie tylko w wiadomości, w jakimś graficznym obrazku, w SMS-ie czy w krótkim telefonie, tylko naprawdę, żeby pobyć i spędzić ten czas z okazji Dnia Matki.
9: Chciałbym wrócić do tego klubu muzycznego jeszcze, bo tak sobie myślę, że to może być właśnie taki wabik, troszkę brzydko mówiąc, dla młodych ludzi, no bo to nie jest pierwsze skojarzenie. Jeśli młody człowiek myśli o filharmonii, to nie myśli o klubie, o jazzie, o plenerze i może w ten sposób dałoby się zmienić troszkę wizerunek filharmonii w oczach młodych ludzi.
10: Jak najbardziej, ponieważ mamy już też warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, warsztaty po melodii NCPNC. To są takie spotkania rodzinne, niedzielne. Kierujemy je do najmłodszych, żeby zobaczyli, że filharmonia to nie tylko muzyka. Mamy też koncerty dla młodzieży w poniedziałki, żeby zobaczyć, jak ta muzyka brzmi, jak wygląda też sama filharmonia. Tak jak Pan zauważył, to nie jest tylko sala koncertowa, pewnie głośniki, scena i gramy ewentualnie organy w tle, które grają. Natomiast tak jak Pan mówił o klubie, klub, słabo słowo klub, kojarzy się wielu z nas z miłym miejscem, tak? Spotykamy się w różnych grupach, większych, mniejszych, z różnych okazji, czasami po prostu po południu, czasami gdzieś w soboty, w niedzielę, w piątki, które już się kojarzą z takim wytchnieniem od pracy, od studiów, od nauki, Czyli klub jest generalnie takim miejscem nieformalnych rozmów, spontanicznych rozmów, spontanicznych spotkań nawet. I dlatego też w samym swoim wymiarze przestrzennym, tak, jest miejscem mniejszym. Inne dźwięki, inne oświetlenie. I to nie jest tak, że wychodzimy z założenia, że klub musi być wypełniony po brzegi, ponieważ jakby samo rozstawienie tych foteli, stolików proponuje nam takie kameralne spotkania i zaproszenie do koncertów w różnej formie, w różnych wykonaniu różnych instrumentów. 12 marca to był koncert Julii Rasek, wokalistki, i Dawida Kostki, który grał na kilku gitarach. Wspaniałe spotkanie i naprawdę wszystkie miejsca, wszystkie kanapy, wszystkie fotele były pełne, co też nam dało do myślenia, że ta forma spotkania jest dobrym początkiem. Już nie mówię o melomanach naprawdę w różnym wieku, od młodzieży przez dorosłych po naprawdę starsze osoby, które z bardzo żywnym wyrazem twarzy widać było, że tą muzyką się cieszą. I było to takie bardzo jednoczące, bardzo wspólnotowe i cieszące, że ta strefa klubu muzycznego zachęca. Sama bryła Filharmonii, dość przeszklona od tej strony, też pozwala nawet przechodniom zobaczyć, co to jest, zaciekawić, co to jest za miejsce, co się dzieje w tym miejscu, skoro to jest Filharmonia i też już widać te stoliki, widać te kanapy, zachęcić. Mamy też City Lighty i miejsca, gdzie można zobaczyć, przechodząc, plakaty z naszego bieżącego repertuaru. I naprawdę bardzo pięknie to widać przy koncertach w klubie muzycznym, że ludzie chcą się spotykać. Jesteśmy przestrzenią w samym centrum miasta i proponujemy bardzo różne formy muzyczne, więc taka forma spędzania wolnego czasu, godzina 19 w tygodniu czy nawet w weekendy, ponieważ te koncerty jazzowe w lipcu i w sierpniu będą się odbywały prawdopodobnie w sobotę, więc będą też turyści, tak? I turyści są w różnym wieku, przechodnie, każdy będzie mógł podejść, posłuchać i dlatego też jakby sama Noc Muzeów 16 maja jest też takim zaproszeniem trochę nieoczywistym, aby przyjść, wejść do Filharmonii i posłuchać koncertu jazzowego w klubie muzycznym, a ewentualnie przyjść później już na koncert organowy na sali naszej koncertowej.
9: Czyli ten klub muzyczny może być takim rodzajem łatwiejszego wejścia dla młodej publiczności do tej Filharmonii, a później mogą zostać na dłużej.
10: Otóż to jest takie zaproszenie raz dla osób, nie wszyscy lubią, wiadomo, tak, duże miejsca, sala koncertowa to jest blisko 500 miejsc, to jest pierwsza strefa, to jest balkon, jest duże nagłośnienie, które słychać na przykład bardzo mocno na naszych galach walentynkowych, na koncertach muzyki filmowej i nie każdemu to może odpowiadać, natomiast taka subtelność i mniejsza przestrzeń klubu muzycznego potrafi rzeczywiście zachęcić takimi małymi krokami. Jeżeli ktoś się przekona, że bardzo ciekawe koncerty, ciekawe dźwięki dobywają się z klubu muzycznego, to może też być zachęcony, może się poczuć zachęconym, to wiadomo. Natomiast może się też zdobyć na odwagę poniekąd koncertu w sali już naszej koncertowej, która jest naprawdę większa i jest inną atmosferą, ale faktycznie kameralny klimat, bardzo taka kameralna i naprawdę dosłownie klubowa pozwoli na inne doznania i jest na pewno sporą zachętą, aby wyjść z takiego naszego spotkania klubowego w różnych miejscach Opola do spotkania właśnie w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej.
9: I w tym cyklu jazzowym pojawiają się też artyści, którzy łączą ten jazz z innymi gatunkami, eksperymentują. Coś takiego, co mogłoby przyciągnąć młodego człowieka przyzwyczajonego raczej do muzyki hip-hopowej, rozrywkowej?
10: Otóż to, bo teraz jeżeli mówimy o jazzie, to sama ta muzyka jest muzyką bardzo różnorodną, pokoleniowo, znaczeniowo i jeżeli na przykład mówimy o kanonie, to dla każdego pokolenia kanon to coś innego. Starsi pamiętają starsze dźwięki starszych wykonawców i to jest dla nich klasyka, młodzi już szukają czegoś nowego i też nasz repertuar jest taki zmieniający się. Więc koncertów jazzowych, które będzie kilkanaście, to też będzie pole do odkrywania tego, co nowego w jazzie, ba, co nowego nawet w samej muzyce, tak? Bo Planowanie tych koncertów to też jest poszukiwanie tego, co w klubie muzycznym możemy zaproponować, co będzie ciekawe i też sama różnorodność muzyki dzisiaj, różnorodność wykonania i też sama różnorodność instrumentów. Na razie oddajemy scenę klubu muzycznego gitarą, saksofonem i perkusji, ale co się jeszcze pojawi, to też jest dla nas samych niespodzianką, a myślę, że dla naszych melomanów, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze nie byli albo jeszcze nie byli na koncercie w klubie muzycznym, to będzie tym większą niespodzianką i ciągle pracujemy nad tym, żeby pomijając samą zachętę do przyjścia do klubu muzycznego, do przyjścia posłuchania jazzu w klubie muzycznym, to jest jakby dla obu stron niespodzianka i dla nas w tym poszukiwaniu i dla naszych melomanów w odkrywaniu tego, co nowe w Filharmonii Opolskiej na pewno.
5: Z Beatą Śliwińską z Filharmonii Opolskiej rozmawiał Ziemowicz Słodkowski. Zarezerwujcie sobie sobotni późny wieczór, sprawdzicie, co w Filharmonii dzieje się, gdy gasną światła na scenie.
4: SK Opole News.
5: Dorota Sań, opolskie zwyczaje, które jeszcze niedawno znały tylko babcie, wracają w nowej odsłonie. Czy faktycznie trzeba je unowocześniać, by przetrwały? Pytamy Sandrę Murzicz z Fundacji Opolskie Działchy.
4: SK Opole.
11: Tradycji na Opolszczyźnie mamy bardzo wiele i tutaj musielibyśmy chyba rozpatrywać porami roku, bo inne tradycje obowiązują w karnawale, inne Wielkanoc, inne związane są z dożynkami, ale tak generalnie można powiedzieć, że te tradycje związane są z porami roku. Z tym, co kiedyś działo się na opolskiej wsi, te tradycje, które właśnie się zachowały, często słowiańskie, często mające rodowód jeszcze właśnie w dawnych czasach, one tutaj po prostu przetrwały w różnej formie, ale w różnych okresach to są naprawdę różne tematy. I tak moglibyśmy zacząć od początku roku. Mamy karnawał. Mamy czas, kiedy na Opolszczyźnie okazuje się, że ludzie bardzo lubi się bawić. To był czas imprez, kiedy można było właśnie jeść, pić i popuszczać pasa. Karnawał na Opolszczyźnie to jest wiele imprez. I tak, najbardziej chyba znaną z nich i wpisaną na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego to jest wodzenie niedźwiedzia. I myślę, że tutaj wiele osób, nawet nie mieszkających w naszym regionie, tę tradycję zna. Polega to na tym, że pod koniec karnawału po wsi banda takich przebierańców, jest tam i cyganka, i strażak, i policjant, no i oczywiście jest ber, czyli niedźwiedź. I tak tradycyjnie ten strój niedźwiedzia to nie był taki pluszowy, jak znamy teraz, ale to był taki strój tkany z włókna i taki bardzo tradycyjny. I on jeszcze na Opolszczyźnie się zachował. I ta cała banda przebierańców właśnie pod koniec karnawału chodzi po wsi. I tradycja mówi o tym, że z niedźwiedziem pani domu musi zatańczyć, żeby w przyszłym roku mieć powodzenie, szczęście, majątek, obfitość, miłość, cokolwiek, czego by sobie nie wymarzyła, to z misiem trzeba zatańczyć. Natomiast gospodarz zwykle wyciągał flaszkę i z misiem musiał i z przebierańcami się napić. No i to proszę sobie wyobrazić, od domu do domu chodzenie to było dość ciężkie, a taka impreza kończyła się najczęściej w remizie, gdzie ubijano tego misia. No oczywiście tak bardzo rytualnie lała się krew czerwona, to było czerwone wino i wtedy cała wioska wspólnie bawiła się, żeby pożegnać karnawał, bo w perspektywie były długie tygodnie postu. Kolejna impreza też bardzo charakterystyczna i właściwie wyjątkowa na Opolszczyźnie to jest babski comber. I to też jest coraz bardziej znana impreza, też wpisana naszym staraniem na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, bo to jest taka perełka w skali kraju, gdzie kobiety bawią się same ze sobą. Mężczyznom wstęp zbroniony, no chyba, że się przybiorą za kobietę i to dotyczy właśnie często panów, którzy na przykład grają na takiej imprezie, oni mogą wejść, ale muszą się przebrać za kobiety, żeby było to równouprawnienie. No i panie bawią się w swoim gronie. Szykujemy jedzenie własnym sumptem, zabawy różne i no, chodzi o to, żeby właśnie, że tak powiem, no, nie trochę odbić się od trosk życia codziennego, ale trochę od nich zapomnieć. I to, że nie ma mężczyzn, że nie ma tam jakichś niesnasek albo wręcz przeciwnie, romansów, flirtów, to jest zupełnie inna atmosfera zabawy. Ja zachęcam wszystkie panie, które jeszcze nie były, żeby spróbować czegoś takiego, żeby po prostu dobra zabawa w babskim gronie jest tak najbardziej możliwa i wtedy porusza się zupełnie inne tematy, bardziej właśnie prywatne, wylewamy swoje żale albo wymieniamy się przepisami kulinarnymi. No to jest naprawdę wyjątkowy czas i jest jedyna taka impreza dla kobiet w Polsce. Polsce. I ona już jest coraz bardziej znana. Kiedyś była organizowana tylko w małych miejscowościach i w remizach, a teraz już wkracza do Opola i jak organizujemy takie imprezy, to zawsze jest mnóstwo pytań pań z miasta, czy one też by mogły właśnie zobaczyć, jak taka impreza się odbywa. No, mamy ten karnawał i to są takie właśnie gdzieś główne zabawy. Jeszcze mamy Rozę Montag, to też jest poniedziałek przed Środą Popielcową, gdzie też właśnie no, bawiono się, żeby jeszcze skorzystać z tej końcówki karnawału, więc tak, mieszkańcy województwa imprezy bardzo lubią.
12: A mają swoje specjalne święta?
11: Specjalne święta to właśnie są no nie tyle w takim rozumieniu świąt państwowych czy religijnych, bo one są jednak wspólne, ale te wszystkie tradycje właśnie związane z różnymi porami roku. Będziemy mieć niedługo jakby kolejny temat Noc Świętojańską i to też jest taki ciekawy moment w roku żniwa i to też dożynki na Opolszczyźnie jako regionie rolniczym są bardzo no, kultywowane i bardzo są obchodzone. To jest duża tradycja, robi się korony żniwne. To, że tak powiem, dużo czasu jest na to potrzebne, żeby taką koronę przygotować. Potem uroczyste nabożeństwa, potem wspólne zabawy na wsiach, a Noc Kupały to też są takie tradycyjne świętojańskie. Mamy akurat, organizowałyśmy jako fundacja w ramach Nocy Kultury, co roku organizujemy taką Noc Kupały. Co roku jest trochę inna formuła, ale taka tradycyjna Noc Kupały tutaj rzeczywiście na Śląsku Opolskim była kultywowana. Ja myślę, że wszyscy Państwo mniej więcej wiedzą, z czym jest związana, czyli szukanie tego mitycznego kwiatu paproci. Słowianie, te tradycje słowiańskie, które tutaj właśnie w szczątkowej formie się zachowały, wymieszane bardzo mocno z religią chrześcijańską. Mamy taką hybrydę właściwie dzisiaj tej Nocy Świętojańskiej i Nocy Kupały, kiedy to właśnie panowało pewne rozprężenie, można powiedzieć, obyczajów. Ja to porównuję trochę do takiego końca roku szkolnego. Wszyscy pamiętamy ten taki luz. Jest ciepło, jest przyjemnie, nie trzeba następnego dnia iść do szkoły. W ogóle w perspektywie są długie letnie miesiące i czujemy się tacy, no trochę unoszący się nad ziemią. I właśnie ta równonoc wiosenno-letnia była takim czasem przejścia. I dla Słowian, którzy właśnie żyli bardzo blisko z naturą, to był moment równonocy, kiedy na ziemię zstępują magiczne moce. Kiedy należy się z jednej strony tego wystrzegać, czyli święto ognia i wody. Ognie rozpalano, żeby odpędzić te złe moce, a woda była symbolem płodności. I też Słowianie mądrze to sobie wykoncypowali, bo czas właśnie zajścia w ciąży był w momencie roku, kiedy było najwięcej pożywienia, kiedy no, kobiety noszące pod serduszkiem to dzieciątko mogły jak najlepiej wykorzystać te wszystkie minerały, wartości odżywcze, o których jeszcze nawet nie wiedziano, że one są, ale już ci ludzie no, bardzo wiedzieli, tak, że to wszystko ma wpływ na człowieka i bardzo tego respektowali. Mamy czas, kiedy zbierano zioła. Właśnie mówi się, że zioła zbierane w Nocy Świętojańską, czyli w Wigilię Nocy Świętojańskiej, miały największą moc. Dziewanna, wrotycz, to wszystko suszono i przechowywano. I taki ciekawy zwyczaj związany już właśnie, kiedy chrześcijaństwo nie potrafiło sobie poradzić i wyplenić tych, jak to nazywali, pogańskich zwyczajów, to święty Jan przejął pewne zachowania, przejął te tradycje i na przykład na Śląsku Opolskim bardzo mocna jest wiara w to, że nie wolno się kąpać w wodach akwenów różnych przed 24 czerwca, czyli przed świętego Jana, bo święty Jan jako chrzciciel chrzci wodę i dopiero potem, jak już ochrzci tą wodę, to wszelkie topielce, wodniki i wszystkie inne takie stworki żyjące w wodzie i czyhające na człowieka wtedy czmychają przed chrzcicielem i można się wtedy spokojnie w tej wodzie kąpać. Także różnych dużo przesądów, takiej wiary ludowej, gdzie Słowianie pewnych rzeczy no nie wiedzieli, tak? No nie było nauki potwierdzeń, naukowych badań, ale oni już pewne rzeczy obserwowali, znali działania właśnie ziół. Mówiło się, że to są magiczne tematy, ale nauka już dzisiaj potwierdza, że magii w tym troszkę mniej, a jednak dużo rzeczy, które właśnie związane są z takimi danymi naukowymi, potwierdzonymi twardo. A ciekawostka, że Noc Kupały na Śląsku Opolskim była wykorzystywana propagandowo przez nazistów. Naziści jako ludzie wierzący bardzo w czary Są nawet książki mówiące o tych okultystycznych źródłach nazizmu. Doszukiwali się wszystkich takich, byśmy powiedzieli, pogańskich, ale ja mówię tutaj czy słowiańskich, czy starogermańskich zwyczajów i bardzo je kultywowali. I nawet na naszej Górze Świętej Anny odbywały się takie rytuały właśnie sobótkowe, nocy kupały. I co ciekawe, ludność miejscowa bardzo się temu sprzeciwiała. Nie życzyli sobie, żeby właśnie w celach propagandowych kultura ich była wykorzystywana i na długie lata wojny i powojnia ta tradycja tutaj zamilkła właśnie przez te takie polityczne zawirowania, ale ona się odradza i cieszymy się, że taka pewna moda na słowiańskość, na tą magię panuje, bo wracamy po prostu do korzeni.
12: Na Opolszczyźnie jest dużo kresowiaków, którzy również pozostawili tutaj swoje tradycje. I właśnie jak dużo możemy ich obecnie na Opolszczyźnie zobaczyć?
11: Opolszczyzna jest regionem wielokulturowym. Mamy tutaj tradycje właśnie śląskie, które tutaj były, tradycje niemieckie, tradycje czeskie też, bo jednak Opolszczyzna najwięcej jakby czasu w historii spędziła pod panowaniem czeskim. No i mamy tradycje kresowe, czyli ludności, która po 1945 roku tutaj znalazła swój dom. I ja też z takich obu rodzin się wywodzę, kresowych z Wołynia, a jeszcze do tego tatarski, więc mieszanka tutaj na Opolszczyźnie jest duża, kulturowa i ja uważam, że to jest wspaniałe, że to jest coś, co nas wzbogaca, bo lepiej mieć w ciągu roku 50 imprez niż 5, bo ciągle jest jakiś powód do świętowania. Mamy też tradycje, folklor, rękodzieło, to wszystko jest taką mozaiką, uważam, że bardzo piękną i wyjątkową w skali kraju, co też świadczy o tym, że właśnie ta krajowa lista dziedzictwa niematerialnego, no prym wiedzie jednak nasze województwo. Mamy mnóstwo perełek, których czasem sami nie zauważamy, nie doceniamy. Właśnie lubimy podróżować po świecie i zachwycamy się różnymi innymi kulturami, a tak naprawdę wystarczy pojechać na opolską wioskę jedną, drugą, trzecią, piątą i okazuje się, że ta kultura jest równie egzotyczna dla niektórych. Dla mnie też była. I te tradycje kresowe mamy, chociażby w postaci Wigilii Kresowej, bo jak usiądziemy miedziąchę i zaczniemy porównywać jedzenie, które przygotowujemy na Wigilię, to okazuje się, że w różnych domach jest inne. Czasem jest mieszane, czasem jest właśnie tak, że te kulinaria się przenikają, ale no proszę Państwa, przed wojną to nie było na przykład pierogów. Pierogi to jest potrawa typowo kresowa. Kolejna rzecz, pisanki. My znamy tutaj tradycyjnie kruszonki, jako te jajka zdobione metodą rytowniczą, czyli tak nożykiem dłubane w kolorze. Natomiast pisanka to jest technika batikowa, czyli pisanie woskiem pszczelim. I to było przywiezione po 1945 roku właśnie wraz z ludnością kresową na tych terenach i do dziś tutaj jest to kultywowane i to jest taka kolejna część tej mozaiki, kolejna cegiełka, którą dokładamy, już dzisiaj czasem nie znamy jej jakby pochodzenia, nie zastanawiamy się nad tym, mówimy pisanki, kruszonki wymiennie, ale jednak dla nas jest bardzo dalej ważne, bo my uczymy dzieci tego, żeby przekazywały tę tradycję dalej, żeby to nie zaginęło, no i mamy nadzieję, że duch w narodzie nie zginie.
12: No właśnie, wy jako polskie dziołuchy chcą utrwalić te wzory z ludowych kruszonek, postanowiłyście je unowocześnić i przekształcić na kubki. Skąd ten pomysł? Przenieść je na kubki, nie tylko na filiżanki. Czy tradycje w ogóle trzeba unowocześniać?
11: To jest tak, że no właściwie nie my do końca wymyśliliśmy to przeniesienie, bo wzór sam opolski z kruszonek rzeczywiście był przeniesiony w 1964 roku, w takiej trochę innej formie niż my robimy, bo to był wzór kolorowy właśnie, taki, który znamy z kredensu babci trochę. Ta porcelana była przez Cepelię przez lata takim towarem eksportowym. Trafiła właściwie do każdego państwa i nawet ostatnio się zastanawiałyśmy, no dobrze, ale jest jeszcze Korea Północna i pani Stefania Topola, właśnie matka wzoru opolskiego, powiedziała, a nie, ja tam w 70 którymś już szykowałam dla Kim Jong-ina i Rysena, nie pamiętamy którego, szykowałam już taki wazon i delegacja pojechała, także rzeczywiście na całym świecie ten wzór opolski się znalazł, był takim naszym towarem eksportowym, delegacyjnym, no ale wraz z upadkiem Cepeli troszkę to, no podupadło, to właśnie tak, mieliśmy w kredencach babci, wie też to tak kojarzyło, takie mama dostała z tatą jako prezent weselny, właśnie na nową drogę życia. No i ten zestaw zawsze stał no po prostu pod kluczem, tak? Tego się nie używało, bo to było zbyt cenne, zbyt drogie. Może raz tam kiedyś w Wigilię mama wyciągała, ale to też wszyscy wstrzymywali oddech po prostu jedząc z tego. A no my pomyśleliśmy, że no to tak nie może być, nie? Że to jednak jest żywa tradycja i to musi jakoś funkcjonować. I Agnieszka Okos mnie tutaj przekonała i wykonała takie pierwsze kubki w kolorze, czyli kubek był kolorowy i wzór naniesiony na biało. Czyli właśnie takie typowe typowe z kruszonki. Kruszonka wzór biały i jajko barwione właśnie na różne kolory. No i to jest taka wersja, ja się śmieję, glamour, czyli taka właśnie, no nie tyle kolorowa, bo kolorowa też jest piękna, ale to taka wersja właśnie bardziej elegancka. No jak ta wersja elegancka się pojawiła, to pojawiły się pytania, a gdzie tradycyjna? No więc dziewczyny też uspółcześniły tę tradycyjną formę i na przykład pani Alina robi takie kubki i filiżanki, gdzie pojawia się na przykład motylek, ślimaczek. Na początku oczywiście tradycjonaliści byli oburzeni, ale nawet dzisiaj ci tradycjonaliści też widzę, że stosują takie różne urozmaicenia i tak to jest z tradycją, że tradycja to nie jest twór zamknięty w muzeum pod klucz i raz na zawsze dany w jakiejś księdze, która spadła z nieba. Tradycje tworzą ludzie. I tak jak kiedyś zaczęli malować, tworzyć, to ewoluuje i każdy twórca dokłada coś swojego i czas też, technologia, tak? My już mamy zupełnie inne farby, to są tak naprawdę szkliwa, inny jest proces wypału, te narzędzia są coraz lepsze, dziewczyny też umiejętności mają coraz wyższe, więc to jest ciągła ewolucja. Kultura jest takim po prostu procesem stawania się.
5: Naszym i waszym gościem była opolska dziełcha Sandra Murdzicz.
4: SK Opole.
5: Na Opolszczyźnie tradycja nie śpi. Czasem idzie w korowodzie, czasem śmieje się na babskim cąbrze, a czasem pachnie kwietnymi dywanami. A wkrótce będzie można je podziwiać. 4 czerwca. Kolejna okazja dopiero za rok.

0: Kujawsko-Pomorska Opole. Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami. Na początek będą panie, ale nie tylko. Zaczynamy jednak od nich właśnie, Young Leosia i Zuziula. Chcę tak, to miejsce 20, ale zaraz będzie się działa.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
2: 20.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap 20 w Radiu SK 18.
2: That might be toxic, don't touch it.
3: Chciałem powiedzieć.

0: pytanie.
1: Każdy pyta się Michał, dokąd tak pędzisz. Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla nich.
0: Gia, Mata i Polo G w Radiu SK na miejscu 18. Tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to, jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie Eski. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl. A teraz już gramy miejsce 17. To Nobody Loves You, a więc Oki.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust na miejscu 16. Tym razem to skok z 19, choć w pewnym sensie Quebo na Fide jednak uciekł. Szkoda, że to zrobił. Mam jednak jakąś taką cichą nadzieję, że może kiedyś jeszcze postanowi pod jakąś inną ksywą zarapować coś, albo zaśpiewać, albo zrobić cokolwiek innego, byle artystycznego. Czekam na to bardzo. Natomiast poza tym czekaniem możemy też zagrać dobry rap. Jonathan, Białas, Solar i Nikoś to tym razem duży spadek z miejsca 2 na 15, a mam na myśli kawałek Nie da się zasnąć.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Guardian Angel Ultra Max, a więc Żabson, PZ, God Wifi i Aster na miejscu 13. To spadek z miejsca 10. Sporo do tej pory spadków, bo od miejsca 20 do 13 tylko dwa kawałki zaliczyły skoki. No ale właśnie, było Guardian Angel, wcześniej Nie Mogę Spać, a jeszcze wcześniej Nie Mogę Zasnąć. Jakoś te kawałki bardzo lubią trzymać się razem. My za to trzymamy się dobrze z Gipsem, bo właśnie Gips i jego strach to tym razem miejsce 12. Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: poczuć. SK Opole.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę SK.pl, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Matif uczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Gipsa i jego strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.
2: Rap 20. Głosuj na SK.pl 10.

0: for us, more sore losers.
1: Morda to już klasyk.
2: Rap 20 w Radio SK. 8.

0: Mata i jego echo to miejsce 8 rap 20 i to jest zupełna nowość w tym notowaniu, a więc bardzo wysoko cenicie tego pana i wcale mnie to nie dziwi. Tym bardziej nie dziwi mnie wybór tego utworu, bo w końcu to nowość, która moim zdaniem jest mega dobra i to miejsce o tym dokładnie świadczy. SKPL tam głosujecie, a SKPL tam też możecie zgłaszać się do konkursu, w którym możecie zgarnąć bilety na wydarzenie, na którym Mata na PGE Narodowym 15 maja zagra. Kawałki swoje najlepsze, te najbardziej popularne, tak zwane The Best Of. Jedziemy dalej, teraz czas na miejsce siódme, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep, Frascati. Taco ostatnio zagrał już jeden ze swoich koncertów, Liwka była razem z nim na scenie i wyglądało i brzmiało to bardzo dobrze. Ale dobrze brzmi też singiel.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Rio na żywo to Whitechor 2-1-1-5, Kizo i Palar na miejscu 6, rap 20, skok z miejsca 12. To jest numer, na który trzeba było czekać latami, ale kiedy już się pojawił, to pojawił się w słusznej sprawie. Pytaliście o niego wiele, wiele, wiele lat, zresztą mówił mi o tym sam Whitechor, ale teraz pojawił się ten kawałek z myślą o innych, to znaczy to kawałek, który bardzo pomaga charytatywnie, bo cały dochód z niego idzie na fundację Cancer Fighters. Podobnie zresztą jak Biz na raka i ciągle tutaj jestem od BDS-a. Mogę wam zdradzić, że ten kawałek z Mają Mecan jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale o tym nie teraz. Czas na miejsce piąte to Gips i Kukon. Ty masz. Swoją drogą uważam, że Gips naprawdę mocno wchodzi w rap 20, bo to chyba, jeżeli dobrze liczę, trzeci kawałek Gipsa dzisiaj, a ten skoczył z miejsca 18 na 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.

Samsona i jego znana to miejsce czwarte rap dwudziestki. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo, Samsone, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie Samsone tutaj do studia rap dwudziestki. Ale zanim Samsone w studiu, to jeszcze Kalifornia. California Love i White 2115.

0: Whitechur 2115, jego California Love to miejsce trzecie rap 20 tym razem. Już teraz mogę wam zdradzić, że całe podium rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: To jest Rap 20. Zbliżyliśmy się bardzo niebezpiecznie do pierwszego miejsca Rap 20. Zbliżyliśmy się do najlepszego kawałka w tym tygodniu. Waszym zdaniem SK.pl. Tam głosujecie, tam układacie playlistę i jak zawsze robicie to bardzo, bardzo dobrze. Ten kawałek już bywał na najwyższym miejscu podium i teraz jest nie inaczej. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to jedynka i wspomniałem o tym, że cała trójka naszego podium to tym razem kawałki z udziałem 2115. Na trzecim Łajcior, na drugim BDOS i na pierwszym BDOS z Miu i PZ-em. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień o 23. Siemanko i pamiętajcie, aby głosować.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

zjada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.